0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: Piątek, 10 dzień lipca, to w kalendarzach. Na zegarach już 6, przed nami poranne wiadomości.
2: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali

0: się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Co jeszcze w tej sprawie mówią śledczy?
1: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
2: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
0: Te fakty zebrał Benjamin Kubiak-Piłat. Stany Zjednoczone nie przeprowadziły tej nocy nowych uderzeń na Iran. Jak przekazali przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, obecnie priorytetem są rozmowy dyplomatyczne i negocjacje na szczeblu technicznym dotyczące porozumienia nuklearnego. Według serwisu Axios w mediacje między Waszyngtonem i Teheranem zaangażowały się m.in. Katar i Pakistan. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenił, że obecny poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny. Szef NBP skomentował w ten sposób decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Czy Glapiński wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek, który wysłuchał wczorajszego wystąpienia szefa Banku Centralnego.
3: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
4: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
3: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmiany dopiero we wrześniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Bardzo rześki poranek mamy, a temperatura, no, balansuje w okolicach 10 kreski, tak się umówmy. Najchłodniej w tej chwili w Krakowie 9 stopni, no, w Zakopanem podobnie, niestety. 16,5 stopnia w Kołobrzegu, to najcieplejsze miejsce na mapie temperaturowej Polski. A co czeka nas w ciągu dnia? Sporo przejaśnień i rozpogodzeń, choć nie wszędzie. Na południowym wschodzie i wschodzie Polski dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu, także burze, na przykład na Lubelszczyźnie. Każdy dzień kolejny ma być cieplejszy, informują synoptycy. Upały powrócą do nas. Tak jest, patrzę, że już na początku przyszłego tygodnia zaczniemy zbliżać się do granicy 30 stopni. No, nie wszędzie, ale jednak.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Dzień dobry, witajcie w ten piątkowy poranek. Zaczynamy spotkanie z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, ja już na posterunku. Dzień dobry.

0: Piątkowy poranek, czas na kartkę z kalendarza. Piątek, piąteczek, piątunio, tak jest. 10 dzień lipca, to już 191 dzień roku. Słoneczko wstało dzisiaj 27 minut po godzinie 4, zacznie zachodzić 5 minut przed 21, a to oznacza, że dzień trwać będzie 16 godzin 28 minut i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 18 minut. No już ponad minutę na dzień nam zaczyna ubywać. Przybywa nam solenizantów. 10 lipca świętują Amelia, Filip, Alma, Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuele, January. Jest także Engelbert, Witalis, Samson, Rufina, Askaniusz, Leoncjusz i Zacheusz. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. A cóż ciekawego i dziwnego świętuje się na świecie? Jest Dzień Nikoli Tesli. Jest Światowy Dzień Kebaba. Tak, proszę. I jest Dzień Frytek. Oj, oj, oj. No to dzisiaj pewnie niektórzy sobie pofolgują.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: Bardzo rześko dzisiaj na Podhalu, a temperatura poniżej 10 w Zakopanem. W ciągu dnia będzie troszeczkę lepiej, bo do 15 w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy. W Nowym Targu nieco lepiej, bo do 17, ale uwaga, zmienne zachmurzenie i przelotne opady, takie zjawiska będą nam dzisiaj także towarzyszyły. Bądźcie ostrożni.
1: Radio Alex.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Ameryce wchodzą już w bardzo zdecydowaną fazę. O wynikach już słyszeliście. Uwielbiam takie tytuły. Znalazłem na przykład oficjalnie. Jest decyzja FIFA w sprawie sędziego Marciniaka. No i wiemy, że pan Szymon Marciniak nie posędziuje w meczu Argentyna-Algieria czy Egipt-Iran. A co dalej? No, Polak czeka na 8 mecz w karierze na mundialu, okazji coraz mniej. Może sędziować jeden z półfinałów, mecz o trzecie miejsce lub finał. Jak to się skończy, zobaczymy. Za pana Szymona, naszego rodaka w Ameryce, trzymamy mocno kciuki. No i liczymy na finał, jak zawsze.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: Biedronka.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
9: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

Słuchacie Radia Aleks.

0: to piątkowy poranek. Do muzyki wrócimy za kilka minut, bo przed nami punktualnie o godzinie 7 wiadomości. Ja znalazłem jeszcze jedno święto. Bahamy. Tam warto się dzisiaj wybrać. Tam święto niepodległości. Pewnie będzie hucznie. Zobaczymy.
1: Joanna Chmiel, dzień dobry. Już za chwilę zaglądniemy na niektóre drogi i ulice w regionie, ale i także w Tatry. Sprawdzimy również, kogo nasi pogranicznicy złapali na nielegalnej pracy. O tym już o 7. Zapraszam.
2: Radio Alex. Reklama. Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. Kaufland.

0: Arbuz ze skrzyni? Złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach godzina 7:00, w piątkowy poranek. Pora zaprosić was na kolejne wiadomości.
10: Joanna Chmiel, zapraszam do wysłuchania porannych wiadomości. O ile oczywiście drogowcom nie przeszkodziła pogoda, to według planu dzisiaj około południa powinny zakończyć się prace prowadzone na fragmencie Zakopianki w Białym Dunajcu. Od kilku dni, mniej więcej od godziny 7:00 rano, trwa tam usuwanie skutków niedawnej powodzi. Wtedy też ruch wahadłowy jest sterowany ręcznie. Utrudnienia na Nowotarskiej w Zakopanem natomiast związane są z nakładaniem warstwy ścieralnej w ramach robót gwarancyjnych. Mają potrwać do 15 lipca. Tu także mamy ruch wahadłowy, ale główne prace prowadzone są od 16 do 24. Dzień wcześniej, czyli 14, ma zakończyć się natomiast problem z przejazdem w rejonie Szaflarskiej w mieście. Budowana tam jest magistrala ciepłownicza na skrzyżowaniu Alei Mikołaja Kopernika właśnie z Szaflarskiej.

0: Warską, która od północnej strony tej krzyżówki jest nieprzejezdna. Przypomnę, objazd poprowadzono pod Halańską oraz ku Studzionkom. Przystanek Szaflarska, plac Evry, natomiast przeniesiono tymczasowo w rejon Szaflarskiej 83.
1: Radio Alex jest blisko.
0: Funkcjonariusze grupy do spraw cudzoziemców z placówki Straży Granicznej w Zakopanem podczas rutynowych działań skontrolowali trzech obywateli Kolumbii, którzy, jak się okazało, pracowali bez wymaganych zezwoleń. W Kruszkowcach był to 24-latek, a w Nowym Targu 21- i 53-latek. Kontrola wykazała, że cała trójka pracowała bez wymaganych zezwoleń, tym samym swoją pracę wykonywała nielegalnie. Komendant placówki Straży Granicznej w Zakopanem wydał wobec każdego z tych obywateli Kolumbii decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Dodatkowo zostali objęci rocznym zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen. Teraz Tatry, bo jeżeli planujecie tam wypad, to jest nieciekawie.
2: Dużo deszczu, ponad 2000 metrów zaczął padać śnieg. W związku z tym są niekorzystne warunki, ani to na raki, ani na raczki. Także no, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, żeby w takim terenie się poruszać i przy takich warunkach. Nie zalecamy wyjść w partie szczytowe.
0: Przekazał Beacie Denis Jastrzębski, zastępca naczelnika TOPR Mieczysław Ziach. Niżej też nie jest lepiej, bo błoto i mokre kamienie oraz korzenie również mogą narazić na nieprzyjemny upadek zakończony kontuzją. Sprawdzajcie też warunki na bieżąco, zwłaszcza, że pogoda jest i będzie w kratkę.
1: Radio Alex jest blisko.
0: A o 8:00 między innymi będzie mocna kryminalna historia z Podhala. Teraz w Radio Alex Francja melduje się w półfinale mundialu. W tych porannych wiadomościach o tym Tomasz Weryński.
3: Kolejny krok Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Dzisiaj ambasadorowie państw wspólnoty mają podjąć wspólne stanowisko w sprawie otwarcia z Ukrainą drugiego rozdziału negocjacji akcesyjnych. Chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Jeżeli zostaną zatwierdzone na początku przyszłego tygodnia, ruszą formalne negocjacje w tym obszarze. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jaki jest dalszy możliwy scenariusz?
4: Przyspieszenia negocjacji z Ukrainą chce irlandzka prezydencja. Na razie jednak chodzi tylko o otwarcie drugiego z sześciu działów negocjacji. To znacznie mniej niż oczekiwał prezydent Wołodymyr Zełenski, który chciał rozpoczęcia jeszcze w lipcu rozmów we wszystkich pozostałych obszarach. Na to jednak nie ma zgody państw Unii. Węgry otwarcie sprzeciwiają się takiemu szybkiemu tempu rozszerzenia. Także dla Polski otwarcie niektórych kolejnych działów, zwłaszcza dotyczącego rolnictwa, byłoby trudne. Nierozwiązana pozostaje również kwestia Wołynia. Jak usłyszałam od polskiego dyplomaty, temat pojawia się w nieformalnych rozmowach, ale głównie dlatego, że wielu zachodnich dyplomatów nie zna tej części historii. Rozmowy o otwieraniu kolejnych działów mają wrócić po wakacjach.
3: Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. Bramki zdobyli Mbappé w 60. i Dembele w 66. minucie. Paweł Żuchowski.
5: America is magic! I go to the land!
6: Tak cieszyli się kibice Francji.
5: Let's go!
6: Mogą faktycznie pakować walizki i ruszać do Dallas, bo tam, w Teksasie, drużyna Francji rozegra kolejny mecz 14 lipca. Ale kibice francuskiej reprezentacji myślą już o finale. Są przekonani, że Francja walczy już będzie o mistrzostwo. Będą w finale w Nowym Jorku 19 lipca. My tam będziemy, Francja tam będzie. Pokonamy Argentynę, bo jesteśmy im winni zwycięstwo. To będzie szaleństwo. Przygotujcie się na Francję z Argentyną, bo to będzie niesamowity mecz. Jesteście gotowi, tak czy nie? Tak, oczywiście. Zatem kibice z Francji szykują się na pojedynek w finale z Argentyną. Kibice Maroka byli w gorszych nastrojach. Jesteśmy z nich dumni. Francja to bardzo, bardzo dobra drużyna. Walczyliśmy jak na wojnie. Nie mieliśmy szczęścia, choć szczęśliwie obroniliśmy rzut karny. Francja jest obecnie najlepszą drużyną tych mistrzostw i na pewno je wygra. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Takie głosy można było usłyszeć po meczu Francja-Maroko.
7: Mamy wyraźne ochłodzenie na Podhalu, dzisiaj w Zakopanem do 15 stopni, w Nowym Targu do 17, no i takie wyniki poniżej 20 jeszcze będziemy oglądali do końca tygodnia. Początek przyszłego to już zapowiedź wzrostu temperatur, ale na razie upałów nie będzie, za to zgniłą aurę mieć będziemy. Zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami, takie prognozy są na każdy kolejny dzień, tak więc no, nie będzie przyjemnie. Ciśnienie wprawdzie stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy. Dziś 10 dnia lipca, w piątkowy poranek. Jeszcze raz serdeczny dzień dobry i pozdrowienia dla wszystkich świętujących. A my wracamy już do dobrego grania.

0: Piątkowy poranek, nie zapominamy o naszym codziennym horoskopie. Dzisiaj na początek kilka słów do panny. Końcówka tygodnia przyniesie satysfakcję z dobrze wykonanych obowiązków i pozwoli z większym spokojem rozpocząć weekend. To także dobry moment, by nagrodzić siebie za wytrwałość, no nawet drobną przyjemnością. Byk, nie pozwól, aby drobne przeszkody popsuły ci dobry nastrój, bo większość spraw ułoży się lepiej niż przewidujesz. Wieczór sprzyja spotkaniom z bliskimi i rozmowom, które zostawią po sobie wiele ciepłych emocji. I jeszcze strzelec, przed tobą dzień pełen dobrej energii i okazji do świętowania nawet niewielkich sukcesów. Im więcej uśmiechu podarujesz innym, tym więcej pozytywnych emocji wróci do ciebie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Jest takie gorące miejsce na świecie, jest takie gorące miejsce w Europie, gdzie naszych rodaków spotkacie częściej niż miejscowych. Lloret de Mar, tak, podobno to najbardziej polska turystyczna miejscowość w Hiszpanii, bo jak się okazuje, w ciągu zaledwie roku, od marca zeszłego do marca tego roku, liczba rezerwacji robionych przez Polaków wystrzeliła o 57%, a liczba samych noclegów wzrosła o 45%. No i to nie umyka uwadze lokalnych władz, które skrupulatnie analizują nasze wakacyjne nawyki. Wprawdzie nie wydajemy tyle, co inne nacje, ale jesteśmy dość regularni. No i nawet już sprzedawcy w sklepach, nawet tych najmniejszych, odpowiadają serdecznie na polskie dzień dobry. No, niektórzy potrzebują, żeby czuć się nawet gdzieś za granicą, jak w domu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
7: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
10: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733-049-049.
2: Po reklamie.
11: W Zakopanem i całym regionie tatrzańskim piątek będzie chłodny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 15 stopni, a w Nowym Targu do około 17. Synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu, dlatego pogoda w górach będzie zmieniać się dość szybko. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, jednak wybierając się na szlak, warto mieć ze sobą odzież przeciwdeszczową i cieplejszą warstwę ubrania.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Jeśli pada hasło Tesla, no to niektórzy kojarzą to z czymś, co porusza się na kołach. Ale przecież wszystko zaczęło się od Nikoli Tesli, znakomitego naukowca i wynalazcy. W 1856 roku urodził się właśnie Nikola Tesla. Nie wiem, czy pamiętacie z lekcji historii, ale był twórcą systemu prądu przemiennego. No, współcześnie chyba nie wyobrażamy sobie, aby w inny sposób mógł wyglądać nasz świat. Tak więc zawdzięczamy mu elektryczność. Dziękujemy, panie Nikola, jeszcze raz. Świętujcie dzisiaj, ale pamiętajcie z umiarem. Prąd tani nie jest.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Piątkowy poranek, dość rześki, jeśli chodzi o temperaturę, a już w kolejnym tygodniu synoptycy zapowiadają zdecydowanie wyższe notowania. No, na pewno nie tak wysokie jak w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Tam na przykład w 1913 roku odnotowano najwyższą w historii temperaturę na Ziemi. Było to prawie 57 stopni Celsjusza. No, przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie życia w takich warunkach.
1: W wiadomościach o 8 przeniesiemy się do Rabki i Nowego Targu z roku 2016, a to za sprawą 10-letniej pracy policyjnych łowców głów. Tę historię jak z filmu kryminalnego już za chwilę usłyszycie w Radiu Alex. Odliczam minuty i zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 28 sycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Soko Orkestar. A do najmłodszych mini park rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Piosy Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Po reklamie.
0: Dziś piątek, to 10 dzień lipca. Jest 8, przed nami wiadomości.
1: Zaczynamy kolejne poranne wiadomości w Radiu Alex. Zapraszam, Joanna Chmiel. Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ustalili i zatrzymali 44-letniego przestępcę. Mężczyzna był ścigany 2 listami gończymi, europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Historia sprawy rozpoczyna się w marcu 2016 roku, kiedy to na terenie Rabki doszło do brutalnego rozboju z użyciem broni palnej. Celem grupy przestępczej było przejęcie około 3 milionów złotych z jednej z nowotarskich firm. To właśnie poszukiwany 44-latek miał odpowiadać za przygotowanie planu napadu. Miał również zorganizować broń palną. Sprawcy, podając się za policjantów, próbowali wtargnąć do siedziby firmy. Gdy właściciele zorientowali się, że nie są to funkcjonariusze, przestępcy przypuścili szturm, podczas którego ostrzelali budynek firmy i uciekli z miejsca zdarzenia. Ciekawi całej tej historii? Jeżeli tak, to zaglądajcie na radioalex.com.pl.
2: Mówimy o Twoich sprawach.
1: Weekend za pasem. Sprawdzamy więc prognozę pogody.
7: No jeśli chodzi o weekend, też prognozy nie dają nam większych nadziei na zdecydowane ocieplenie. Raczej temperatura tutaj na Podhalu maksymalna będzie się wahać w okolicach 20 stopni. Przeważać będzie słońce. Jeżeli pojawią się opady deszczu, to raczej takie niewielkie. No chyba, że prognozy

0: się nagle zmienią i no, śledźmy je na bieżąco. No.
1: Powiedział Beacie Denis Jastrzębski, szef zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski.
2: Twoje sprawy.
1: Do 15 lipca w gminie Poronin przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy ogród, a wyniki poznamy jesienią. Wójt gminy podpowiada, na co szczególnie uwagę będzie zwracało jury.
3: Będziemy doceniać wszystko. To, czy są warzywa, czy są krzewy, czy są kwiaty, czy są drzewa. Chcemy w ten sposób troszkę walczyć z tą betonozą. To nie chodzi o ogrody zaprojektowane przez firmę, która przyjedzie, zrobi ogród. On jest też piękny, on jest też wizytówką, ale chcemy promować czasami te ogrody babci, w których są stare gatunki kwiatów. Chcemy je po prostu pokazać.
1: Oczywiście przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody, a mówiła wójt gminy Poronin Anita Żegleń.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Przywitanie Lata w sercu Podhala to sobotnie wydarzenie w Parku Cysterskim w Szaflarach. Początek o 14, a potem na trasę ruszą młodzi uczestnicy rajdu rowerowego. Na scenie zaprezentują się zespoły regionalne, będą też gwiazdy. O 9 między innymi podjedziemy na Sabałowe, teraz w Radiu Alex Tomasz Weryński i zatrzymania za handel fałszywymi lekami.
4: Dwanaście osób, które produkowały i sprzedawały w internecie fałszywe leki, zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Czarnorynkowa wartość tych produktów to ponad 15 milionów złotych. Michał Dobrołowicz, witamy. Michał.
5: Dzień dobry.
4: Jaki był mechanizm działania przestępców?
5: Otworzyli forum internetowe i właśnie tam oferowali sfałszowane leki, m.in. psychotropowe, hormonalne i leki na potencję. Podpowiadali tam też, jak stosować te produkty i publikowali wyniki badań, które potwierdzały, jaka jest z nich substancja czynna. Leki pochodziły z nielegalnego laboratorium. Przemycane były też m.in. z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii.
4: A kim są zatrzymane osoby?
5: To są licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani przede wszystkim z kulturystyką i z branżą fitness. Wśród nich jest też administrator znanego forum internetowego. Zatrzymani to 2 kobiety i 10 mężczyzn. Wszyscy są obywatelami Polski. 4 osoby już trafiły do aresztu, a śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach.
4: Francja gra dalej. Wczoraj trójkolorowi na mundialu pokonali Maroko 2-0 i awansowali do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Również sam Paryż był przygotowany na to spotkanie. Na ulicach było więcej niż zwykle policyjnych patroli. Częściowo zamknięte zostało metro. Wszystko oczywiście w obawie przed zamieszkami. Noc była spokojna. Zamiast bujek było świętowanie zwycięstwa, powiedziała pani Eliza Kwiatkowska, Polka, mieszkająca w Paryżu.
6: Zostały zorganizowane 2 takie miejsca, które zgromadziły kibiców. Na pewno to były Champs-Élysées, natomiast tam się nic nie działo w sposób oficjalny. Natomiast jest to miejsce, gdzie zawsze kibice się spotykają i czekają jak gdyby na rezultat tych meczów, więc tam na pewno była wielka radość. Na pewno wokół Bastylii tam też znajduje się wiele miejsc, gdzie można obejrzeć wspólnie, więc tam była wielka radość. Wielka radość, skakanie, śpiewanie, Allez les Bleus. Natomiast jak gdyby zostało jeszcze im kilka etapów, więc ja myślę, że na kumulację szczęścia albo nieszczęścia to musimy jeszcze troszkę poczekać.
4: A kto będzie kolejnym rywalem Francji na mundialu? Na razie nie wiadomo, ale oczywiście na pewno będzie to wygrane dzisiejszego meczu Hiszpania-Belgia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: W Zakopanem temperatura wynosi około 11 stopni, a w Nowym Targu już około 13. W ciągu dnia termometry pokażą odpowiednio około 15 i 17 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a w kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu. W górach pogoda pozostanie dynamiczna, dlatego planując wyjście na szlak, warto przygotować się na szybkie zmiany warunków.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Witajcie w piątkowy poranek. 10 dzień lipca w kalendarzach. No to już jakby nie było. Kawałek wakacji za nami, ale większa część wakacji jeszcze przed nami. I tej wersji kurczowo trzymać się będziemy.

Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato, tak jest, bo lato, choć niektórzy twierdzą, co to za lato, no normalnie lipiec w Polsce. Ciepłolubnych informujemy, że będzie lepiej i będzie cieplej. A my teraz sprawdzamy, jacy są najgorętsi turyści, przynajmniej jeśli chodzi o Europę. No i wygląda na to, że kilka nacji podróżników bardzo mocno wybija się na tle innych. Podobno Rosjanie są dumni i często uważają się za lepszych od innych. Z kolei młodzi Niemcy przesadzają z procentami na imprezach. Za to właśnie nie przepadają za nimi, między innymi na Majorce. Ale i tak chętniej są widywani w miejscowościach turystycznych od Brytyjczyków, no bo w skali Europy to właśnie podróżnicy z wysp przysparzają gospodarzom najwięcej problemów. I to nie chodzi tylko o wyjazdy zagraniczne. Podobno w kraju też bardzo nierozsądnie się zachowują. A wy co sądzicie? A wy jak się zachowujecie? Dumnie reprezentujecie nasz kraj?

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. No chyba nie ma nic gorszego w napiętym grafiku lotów, jak lot, który zostaje odwołany. No i pojawia się problem. A co jest przyczyną? Przyczyny są różne. O nich sobie opowiemy jeszcze w tej godzinie. A za chwilę sprawdzimy, co tam synoptycy dla nas szykują.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
5: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
8: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
9: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
10: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
13: W regionie temperatura wynosi już około 12 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą odpowiednio około 15, a w Nowym Targu 17 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a w kolejnych godzinach miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. W górach pogoda pozostanie zmienna, dlatego wybierając się na szlaki warto pamiętać o odzieży przeciwdeszczowej i obserwować rozwój sytuacji.
1: Radio Alex.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Wyobrażacie sobie piękny, luksusowy ośrodek all inclusive nad oceanem. Noclegi, bo jakieś 500 funtów za noc. A w środku tego wszystkiego impreza. Jak impreza, ale uwaga, z udziałem personelu pokładowego British Airways. No i to na kilka godzin przed planowanym rejsem powrotnym na wyspę. No, świadkowie mówią, że alkoholu tam nie brakowało. Załoga zachowywała się skandalicznie, zarówno w barze, jak i potem. No i jak określiła to sama linia lotnicza później w oświadczeniu, część załogi zachowywała się w sposób niegodny linii British Airways. Jak to się skończyło? Ano skończyło się tym, że stewardzi i stewardesy niestety nie zostali dopuszczeni do pracy, a samolot wrócił do Londynu bez pasażerów jako lot techniczny. No i oczywiście pojawiła się fala odszkodowań. No właściwie nie wiem, co jest gorsze, czy ten odwołany lot, czy czekanie potem na kaskę. Niektórzy, nawet jeśli są w pracy, jeśli poczują wakacyjny klimat, oj, hamulce puszczają.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
5: Uczę się włoskiego.
4: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
1: Radio Alex. muzyka. Wybrana

Piątkowy poranek, muzyka wybrana na lato, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale te 12 w Hiszpanii, wtedy to 10 dnia lipca w 1980.

0: Reklama.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 28 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort Bania, Piosy Tarczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Piątek, 10 dzień lipca, na zegarach godzina 9. Czas na wiadomości.
2: Joanna Chmiel, zaczynamy wiadomości o 9 i ponownie z dbałości o spokój i radosny wypoczynek naszych słuchaczy wracamy do problemów z wakacyjnymi kwaterami. Są bowiem ostrzeżenia. Tu głównie chodzi o tych, którzy wybierają się w zupełnie nowe, niesprawdzone, na przykład przez znajomych miejsca. Jeżeli planujecie taki wyjazd i rezerwację, i to za pomocą różnych portali zawierających opinie o hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych, to bądźcie ostrożni, ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Napływają tu bowiem zgłoszenia o nieuczciwych praktykach. Oto przykład.
3: Czy opinie o noclegach w serwisie nocowanie.pl wystawiały osoby, które rzeczywiście przebywały w danym miejscu? Tego nie wiedzą konsumenci korzystający z tego portalu. Postawiliśmy serwisowi zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Konsument, który rezerwuje nocleg i sugeruje się zamieszczoną opinią, powinien wiedzieć, czy właściciel portalu weryfikuje opinię i jakie procedury stosuje w tym celu. Nie spełniając tego obowiązku, spółka nocowanie.pl może wprowadzać użytkowników swojego serwisu w błąd. Nie informuje także o tym, że umożliwia ingerencję w recenzję. Możliwe jest wyłączanie, a następnie włączanie panelu ocen, co stwarza ryzyko manipulacji.
2: Powiedział prezes UOKiK Tomasz Chrustny, dodając, że postępowanie w takich sprawach może zakończyć się nałożeniem kary do 10% obrotu.
4: Radio Alex poleca.
2: W Bukowinie Tatrzańskiej mamy kolejny dzień jubileuszowych 60. Sabałowych Bajań. Już od 10 i od 15 przesłuchania konkursowe. Wieczór natomiast to występ kapeli Szajer i potańcówka z Wierchowianami. No a w sobotę mamy tu sporą dawkę emocji, nie tylko związanych z pracą jury, ale o tym powiemy w popołudniowych wiadomościach. Przypomnę też, że Radio Alex objęło zacny bukowiański jubileusz swoim patronatem.
4: Sport w Radiu Alex.
2: To będzie fantastyczny piłkarski festiwal w niedzielę na 4 boiskach w Ostrowsku, Łopusznej, Pyzówce i Nowej Białej. Rozegrane zostaną eliminacje turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Nowy Targ. Początek o godzinie 14. To doskonała okazja, aby wspólnie przeżywać sportowe emocje, kibicować lokalnym drużynom i spędzić aktywnie niedzielne popołudnie. Do zobaczenia na boiskach gminy Nowy Targ zachęcają organizatorzy piłkarskiej rywalizacji. A o 10 zaglądniemy ponownie do Nowego Targu i tamtejszego

0: Kierowców. Teraz w radiu Aleks Tomasz Weryński o tym, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb.
1: Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Ten dokument ma być kolejną częścią zmian w systemie ochrony zdrowia. O planowanej reformie jeszcze dzisiaj rozmawiać mogą liderzy koalicji rządowej. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Ale co będzie w nowych mapach potrzeb zdrowotnych?
2: Na przykład mniejsza niż teraz liczba oddziałów położniczych. To ma być odpowiedź na to, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Pomysł jest taki, by pieniądze miały zapewnione szpitale, w których rocznie jest co najmniej 700 porodów. Jeśli jest ich mniej, pieniądze byłyby gwarantowane tylko, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy i to byłyby pieniądze za gotowość personelu. Teraz w całym kraju działa dokładnie 266 oddziałów położniczych. Po tej zmianie pewnie będzie ich mniej. Tak przewiduje w rozmowie ze mną wiceminister Tomasz Maciejewski.
3: Między 220 a pewnie 250 gdzieś ten przedział się będzie układał. I to by były takie porodówki, które by miały tak więcej tych porodów powyżej 700. Do tego dojdzie pewnie te kilka, tych mniejszych.
2: W podobny sposób właśnie za gotowość finansowane będą mogły być oddziały pediatryczne w małych miastach. Mapy potrzeb zdrowotnych ministerstwo miało pierwotnie zaprezentować jeszcze w czerwcu i to wciąż nie wydarzyło się, głównie przez aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego. Teraz ma być to część planowanych zmian, które mają wyeliminować różne nieprawidłowości w lecznicach.
1: Sekretarz stanu USA Marco Rubio organizuje szczyt dotyczący walki z, tu cytat, lewicowym terroryzmem. Niektóre zaproszone państwa nie podzielają poglądów Waszyngtonu w tej kwestii. Na liście zaproszonych gości są ministrowie z ponad 60 krajów.
4: Dzień dobry, termin odpowiedzi wyznaczono na dziś, a spotkanie miałoby odbyć się już w przyszłym tygodniu. W notatce koncepcyjnej wydarzenie określono jako spotkanie ministerialne na temat odrodzenia się terroryzmu politycznego. Wyraźnie jednak zaznaczono, że uwaga skupiona jest na terrorystach skrajnie lewicowych, którzy, jak napisano, coraz częściej uciekają się do zorganizowanej śmiercionośnej przemocy, aby realizować swoje cele polityczne. Wiadomo, że część zaproszonych gości wyraziło wątpliwości. Według nich niejasne są cele, niektórzy wskazują na rozbieżność poglądów. Niektóre kraje zapowiedziały, że nie wyślą ministrów ze względu na napięty grafik. Ponoć w ambasadach w Waszyngtonie dyskutuje się o tym, że należałoby mówić nie tylko o lewicowym terroryzmie, ale i terroryzmie prawicowym. Nie sądzę, byśmy mogli znaleźć jakikolwiek powód, by być zainteresowanym uczestnictwem w takim wydarzeniu, powiedział jeden z dyplomatów cytowany przez Washington Post. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: W Zakopanem temperatura wynosi około 13 stopni, a w Nowym Targu około 15. W ciągu dnia termometry pokażą odpowiednio około 15 i 17 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a w kolejnych godzinach nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Pogoda w górach pozostanie dynamiczna, dlatego planując dłuższe wyjścia warto pamiętać o cieplejszym ubraniu i obserwować rozwój sytuacji.
6: To piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato, 10 dzień lipca. Za chwilę sprawdzimy sobie, co tam słychać u sławnych i popularnych, co robią nasi celebryci, jak spędzają wolny czas sportowcy. O tym wszystkim w tej godzinie zapraszam.
7: Radio Aleks. Muzyka wybrana na lato.

0: tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Wakacje. No, niektórzy mają wakacje. Choć koleżanki jeszcze na kortach Wimbledonu, to one wypoczywają. Aryna Sabalenka wypoczywa na wakacjach w Grecji, a Iga Świątek na Sardynii. Proszę bardzo. No, trzeba rzeczywiście nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami. A jeśli chodzi o gwiazdy ekranu i sceny, to te królują w Paryżu. Jak donoszą plotkarskie portale, Jennifer Lopez lansuje się z młodszą o 2 lata siostrą Lidią w Paryżu właśnie. Polskie gwiazdy też wyskoczyły do Paryża. No właśnie, jak tydzień mody, no to nie może zabraknąć najpiękniejszych i najważniejszych projektantów mody. Ciekawe, jaka temperatura w Paryżu. No, tam to zwykle o tej porze bardzo gorąco.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W druku 3D liczy się powtarzalność, każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w twojej firmie. Filament Point, twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: reklamie.
1: W Zakopanem na termometrach jest około 14 stopni, a w Nowym Targu około 16. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie odpowiednio około 15 i 17 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a w kolejnych godzinach nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Pogoda w górach pozostanie zmienna, dlatego wybierając się na szlak warto pamiętać o cieplejszym ubraniu i przeciwdeszczowej kurtce.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek nad polskim morzem. No, mieliśmy niezłe zamieszanie. Silny wiatr i burze zdemolowały sporo miejsc, ale jak wiadomo, polski plażowicz jest niewzruszony. Znalazłem taki wpis na jednym z portali. Wieje na maksa, czerwona flaga, ale słoneczko na niebie. Idealna pogoda, żeby złapać trochę jodu nad morzem. No i podobno na Mierzei Wiślanej powróciły parawany. No, trochę sprzątania jeszcze zostało. A wy w tym roku koniecznie polskie morze, czy niekoniecznie?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie miejsce, gdzie tradycja spotyka przyszłość, a kreatywność nie zna żadnych granic. Już 12 lipca tym miejscem będzie Raba Wyżna. Festiwal kreatywny otworzy widowiskowa parada kreatywności. Potem w miasteczku kreatywnym czekać was będą warsztaty, teatr uliczny, folklor i nowe technologie. A wieczorem wystąpią nowator i zespół Weekend. Festiwal kreatywny w Rabie Wyżnej, 12 lipca. Przyjdź, twórz i daj się porwać wyobraźni.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Także Jan Calvin to teolog, reformator religijny, twórca kalwinizmu. Marcel Proust, francuski pisarz, jest także Edmund Niziurski, polski pisarz, i Jessica Simpson, piosenkarka i aktorka. Urodzonym 10 lipca składamy najlepsze życzenia, a my za chwilę punktualnie o 10 startujemy z naszymi wiadomościami.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex wrócimy z tematem nowotarskiego schroniska dla bezdomnych psów. Powiemy też, jak zakopiański samorząd pomaga tym, którzy nie wyjadą na wakacje. Zapraszam już za kilka minut. Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka!
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach godzina 10:00, w piątkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
5: Joanna Chmiel, zapraszam i wracamy z tematem nowotarskiego schroniska dla bezdomnych psów. Właściciele deklarują bowiem, że nie zamkną placówki, dopóki psiaki w nim będą. Jak dowiedziała się Beata Denizja-Strzemska, na razie adoptowano ich 70. Opieki potrzebuje więc jeszcze 213 psów.
6: Każdy piesek musi być dokładnie zbadany przez panią doktor, która tutaj sprawuje nadzór. Musi być poznana cała historia medyczna tego pieska, jak również pobyt jego w schronisku i w jakich warunkach został odłowiony. Natomiast jeżeli chodzi o adopcję psów organizowane przez urzędy gminy, to według harmonogramu, który jest u nas w inspektoracie lub przez urząd miasta w Nowym Targu przygotowywany i w ten sposób są, żeby nie robić kolejek, przygotowywane te wizyty adopcyjne.
5: Po psy można się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Nad możliwością przedłużenia pracy schroniska powyżej ustawowych 14 dni pracuje również sztab prawników. Mówiła Aneta Kawula, pełniąca obowiązki powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Targu.
7: To są wiadomości z Podhala.
5: Jak zwykle każde miasto czy gmina w naszym regionie przygotowały bogatą ofertę dla swoich młodych mieszkańców, którzy nie wyjeżdżają na wakacje. Na przykład zakopiański samorząd przeznaczył na to ponad 100 tysięcy złotych. Są to letnie zajęcia w 3 szkołach podstawowych.
8: Dzięki temu dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach kulinarnych, szachowych, matematyczno-informatycznych, polonistycznych, regionalnych, uczyć się gry na skrzypcach, wyprawach rowerowych, licznych warsztatach, zajęciach integracyjnych, wspólnych piknikach lub też organizowanych przez szkołę numer 5 turnusach edukacyjno-rekreacyjnych i turnusach sportowo-przygodowych.
5: Jak dowiedziała się od wiceburmistrz miasta Iwony Grzebyk-Dulak Beata Denizja-Strzemska, cały program finansowany przez Urząd Miasta już realizują 1 przy Orkana, 5 przy Nowotarskiej i 7 na Cyrli.
7: Radio Alex jest blisko.
5: Ogłaszamy nabór na inicjatywy lokalne realizowane w ramach projektu Wołoskie Ścieżki Odkryj Dziedzictwo Karpat. Szukamy pomysłów do działania, które będą promować dziedzictwo wołoskie, tradycje pasterskie, lokalną kulturę i szlak kultury wołoskiej. Zachęca do udziału w programie Stowarzyszenie Pro Karpatia. Jednocześnie przypomina, że zgłoszenia przyjmowane są do 13 lipca do godziny 12, a zostanie tu sfinansowanych co najmniej 5 inicjatyw lokalnych. Średnia wartość jednej to 6 tysięcy złotych. A teraz w Radio Alex akcja w Krakowie. Zatrzymano oszustów metodą na wnuczka. O tym m.in. Tomasz Weryński.
9: Warszawscy policjanci zatrzymali jednego ze sprawców napadu na sklep jubilerski w Galerii Mokotów. Chodzi o atak, do którego doszło prawie 20 miesięcy temu, w grudniu 2024 roku. Wartość skradzionych wtedy przedmiotów to ponad 2 miliony złotych. Michał Dobrołowicz, witamy.
10: Dzień dobry.
9: Ale gdzie po tak

0: W długim czasie udało się znaleźć sprawcę napadu.
1: Na granicy chorwacko-serbskiej, właśnie tam dzięki współpracy międzynarodowej udało się namierzyć podejrzanego. Jest to 46-letni mężczyzna. Właśnie on i jego współpracownicy w czasie napadu w warszawskim centrum handlowym byli przebrani za dostawców jedzenia. Cała ich akcja trwała niecałe półtorej minuty. W tym czasie przestępcy najpierw zaatakowali ochroniarzy, a potem wybili szyby w gablotach młotkami i wyjęli przedmioty, głównie zegarki, o wartości właśnie ponad 2 milionów złotych. Jak ustaliłem w tej sprawie, teraz możliwe są kolejne zatrzymania.
0: 9 osób zatrzymanych po akcji krakowskich policjantów. Członkowie grupy mieli oszukiwać seniorów metodą na wnuczka, a śledczy wiążą ich także z prowadzeniem nielegalnych punktów hazardowych. Maciej Sołtys zna więcej szczegółów.
2: Tak jest. Dobry. Witam.
0: Jak działała ta grupa?
2: Zatrzymano m.in. dwóch braci, którzy od początku roku mieli działać w grupie oszukującej seniorów na terenie Małopolski i Śląska. Ci dwaj werbowali osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych, dawali im m.in. telefony oraz rozliczali ich. Mężczyźni w wieku 23 i 26 lat zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymano też dwóch tak zwanych odbieraków. W ramach tych działań krakowska policja razem z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym także na Śląsku zlikwidowała nielegalne punkty hazardowe powiązane z działalnością tej grupy. Zatrzymano 5 osób, zabezpieczono automaty, a wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty.
0: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji było w rejonie Olsztyna, Warszawy i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne dzisiaj co najmniej do 18.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: W Zakopanem temperatura wynosi około 14 stopni, a w Nowym Targu około 16. Maksymalnie dziś odpowiednio około 15 i 17 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a w kolejnych godzinach nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Pogoda w górach pozostanie dynamiczna, dlatego planując wyjście na szlak, warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i obserwować zmieniające się warunki.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: To już po godzinie 10, a w tej godzinie naszego porannego programu polecimy Wam kilka ciekawych miejsc, które można odwiedzić w czasie wakacji tu, najbliżej nas, w naszym regionie. Zostańcie z nami.
6: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: blisko.
1: W Radiu Alex przypominamy, że ruszyła nasza kultowa ślebodna ławeczka Radia Alex. Przez całe wakacje w każdy piątek możecie usiąść przy niej w miejscowości, którą sami możecie nam wskazać. Oczywiście o wasz dobry humor zadba Władysław Biały z kabaretu Śleboda. Dzisiaj możecie nas spotkać w Bukowinie Tatrzańskiej. To niepowtarzalna szansa, by porozmawiać z naszymi radiowymi kolegami na żywo i podzielić się swoimi opowieściami, a także posłuchać o lokalnych atrakcjach, imprezach, kulinariach czy pogodzie w miłej wakacyjnej atmosferze. Czekamy na was od 13. I przypominamy, że w dalszym ciągu na naszej stronie internetowej możecie składać swoje propozycje miejsc, które powinniśmy odwiedzić.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 28 sycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańską energia Soko Orkestar. A do najmocnych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Piosy Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Po reklamie.
1: W Zakopanem temperatura wynosi około 15 stopni, a w Nowym Targu około 17 stopni. To wartości zbliżone do dzisiejszych maksimów. Zachmurzenie będzie zmienne, a w kolejnych godzinach nadal możliwe są przelotne opady deszczu. W wyższych partiach Tatr pogoda może zmieniać się bardzo szybko, dlatego wybierając się w góry warto mieć ze sobą odzież przeciwdeszczową i cieplejszą warstwę ubrań.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Dworek w Łopusznej będzie miejscem dzisiejszego otwarcia wystawy pod tytułem Mali Gazdowie – Dzieciństwo pod Tatrami. Ta ekspozycja to obraz dzieciństwa w tradycyjnej kulturze wiejskiej polskiego Podtatrza, ujęty w fotograficzne kadry. Odnosi się do okresu końca XIX i pierwszej połowy wieku XX. Wystawa przybliża czas dzieciństwa, niełatwego, ubogiego, w ubrania, zabawki, obarczonego licznymi obowiązkami, ale też niepozbawionego ciepła i radosnych przeżyć. Początek wernisażu o godzinie 17.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
4: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bajlowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
6: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści między innymi z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
7: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę

0: Tylko pokochaj niskie ceny.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.
6: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
7: Matko moja, ja sam wydawać mam. Zjawa!

0: niektórzy w czasie wakacji wybierają tak zwane city breaki, czyli po prostu wyjeżdżają do miasta. Wtedy też jest w miastach luźniej, bo z kolei ci z miasta wyjeżdżają. No i tak to się kręci. Jeśli na przykład będziecie we Wrocławiu, no to oczywiście punkt obowiązkowy ogród zoologiczny, tym bardziej, że dzisiaj kolejna rocznica założenia ogrodu, a powstał on w 1865 roku. Bieżące wydarzenia o każdej pełnej godzinie w naszych wiadomościach. Zapraszam kolejne o 11:00.
1: W ostatnich przedpołudniowych wiadomościach będziemy w Urzędzie Gminy Kościelisko za sprawą planów urządzania lasów. No i zaprosimy na seans filmowy. Do usłyszenia już za kilka minut. Joanna Chmiel, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
6: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeżdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Czas na wiadomości.
5: Joanna Chmiel, zapraszam. Uwaga kierowcy, na Krajowej 7 Skawa Hyżne rozpoczyna się akcja ręcznego koszenia trawy na poboczach. O ile pozwoli pogoda, to prace potrwają do wieczora 15 lipca. Ze względu na działające tu osoby, ale i także pojawiające się w rejonie robót samochody techniczne, wykonawca prosi o ostrożną jazdę.
6: Mówimy o Twoich sprawach.
5: Tylko do najbliższego poniedziałku potrwa w Urzędzie Gminy Kościelisko wyłożenie uproszczonych planów urządzenia lasów. Chodzi o obszary niestanowiące własności Skarbu Państwa. Można je oglądać na przykład dzisiaj do 13, a po przeanalizowaniu dokumentu, który jest również umieszczony na urzędowym BIP-ie, można, posługując się specjalnym formularzem, wnieść do planu zastrzeżenia oraz złożyć wnioski, przypominają gminni urzędnicy. Tylko do 15 lipca potrwa jeszcze nabór wniosków do 13 edycji Nagrody Województwa Małopolskiego imienia Stanisława Witkiewicza. To wyróżnienie przyznawane jest za najlepsze współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszeni projektanci lub zespoły projektantów oraz inwestorzy obiektów zrealizowanych w naszym regionie. Zgłaszane obiekty muszą spełniać pewne warunki, o czym niebawem przeczytacie na radioalex.com.pl. A ja dla przypomnienia dodam, że w ubiegłym roku nagrodę w kategorii architektura użyteczności publicznej zdobyło Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia w Kościelisku. Jury doceniło tutaj m.in. próbę wpisania obiektów wymagających kontekst krajobrazowy.
6: Radio Alex poleca.
5: Piątkowy wieczór zarezerwujcie sobie na seans filmowy w kinie miejsce. Tutaj odbędzie się projekcja filmu pod tytułem Kumotry.
7: Film opowiada historię przyjaźni dwóch ostatnich mieszkanek wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Ich wspólna relacja skłania do przewartościowania priorytetów i spojrzenia na rzeczywistość z nieco innej perspektywy. Współrealizatorzy filmu to Zakopiańczycy, dla których dźwięk jest pasją. Katarzyna Szczerba ma na swoim koncie ponad 100 filmów, w tym pokazywaną na tegorocznym Biennale w Wenecji instalację audiowizualną pod tytułem Język wody. Maciej Wiermański zajmuje się badaniem zależności między dźwiękiem a pamięcią, zarówno osobistą, jak i społeczną.
5: Początek o 20 na filmowe spotkanie również z twórcami namawiała Beata Denis Jastrzębska. A w samo południe wiadomości po góralsku i Władek Biały.
8: Naprawa systemu ochrony zdrowia będzie mieć kolejne etapy. Ministerstwo Zdrowia jeszcze w lipcu ma zaprezentować nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Właśnie na ich podstawie przyznawane mają być kontrakty na leczenie. To ma być ciąg dalszy rozwiązań, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Z tymi informacjami ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
9: Dzień dobry.
8: Witamy. Jakie będą najważniejsze zmiany?
9: Więcej pieniędzy ma trafić na przykład do małych miejscowości, na przykład na oddział pediatryczny czy położniczy, pod warunkiem, że to jedyne takie oddziały o takich profilach w okolicy, by w ten sposób personel tam był gotowy na przykład do odebrania porodu. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski opisuje w rozmowie ze mną, że w ten sposób właśnie za gotowość finansowane byłyby też na przykład choroby zakaźne i ich leczenie.
10: Bo jednak pojawiające się czy epidemie, patrz, COVID nie tak dawno, znowu ognisko eboli w Afryce czy hantawirus, no i nigdy nie możemy zapominać, że jedną z rodzajów broni jest broń bakteriologiczna. Taki bioterror też może mieć miejsce, tak? No i musimy mu zabezpieczyć czy też taką możliwość.
9: Równolegle przygotowywane są też przepisy, które mają wprowadzić górny limit zarobków lekarzy. 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Te zmiany mogą wejść w życie najwcześniej jesienią.
8: Odkładanie wszystkiego na później, czyli prokrastynacja, to oczywiście problem stary jak świat, ale jak zauważają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge, ostatnio jest coraz poważniejszy.
11: Bo gwałtownie przybyło czynników, które nas rozpraszają.
8: No właśnie, w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Dzień dobry Grzegorzu, ale rozpraszanie to tylko jedna z przyczyn.

0: Wszyscy wyróżniają aż 9 typów prokrastynatorów. Możemy się z tą listą zmierzyć. Zamartwiacz odkłada działania z powodu lęku przed niepowodzeniem. Pesymista jest przekonany, że i tak się nic nie uda. Perfekcjonista zwleka, bo obawia się, że nie sprosta oczekiwaniom. Marzyciel ma wielkie plany, ale brakuje mu konsekwencji. Skaczący z tematu na temat niczego nie jest w stanie skończyć. Buntownik odkłada zadania, by manifestować swoją niezależność. Poszukiwacz wrażeń zostawia wszystko na ostatnią chwilę, by poczuć dreszczyk emocji. Hedonista wybiera natychmiastową przyjemność zamiast odległych korzyści. Wreszcie wypalony jest, tak zmęczony, że nie ma siły na nic.
1: W Zakopanem temperatura wynosi około 15 stopni, a w Nowym Targu około 17 stopni. To najwyższe wartości prognozowane na dzisiejszy dzień. Zachmurzenie będzie zmienne, a w kolejnych godzinach nadal możliwe są przelotne opady deszczu. W górach pogoda pozostanie dynamiczna, dlatego planując popołudniowe wyjście, warto obserwować rozwój sytuacji i pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: Kończy się piątkowy poranek i nasze spotkanie dzisiaj i właściwie w tym tygodniu. Dziękuję, miłej reszty dnia wam życzę, dobrego weekendu i do usłyszenia. Marek Moc, trzymajcie się ciepło, a dziś wieczorem Hiszpania, Belgia, 21, jakby co.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim, a w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort Bania, Piosy Tadżańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W Zakopanem temperatura wynosi około 15 stopni, a w Nowym Targu około 17 stopni. To dzisiejsze maksymalne wartości. Zachmurzenie pozostanie zmienne, a w ciągu dnia nadal możliwe są przelotne opady deszczu. W górach pogoda może zmieniać się szybko, dlatego osoby planujące wyjście na szlak powinny pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i obserwować aktualną sytuację.
3: Radio Alex. Muzyka.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
2: Kany!
1: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
2: Jako Ławecka?
1: Ślebodno! Każdy piątek po 13. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
3: Sponsorem programu Ślebodno-Ławecka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lata.

0: Wakacje to dla wielu z nas czas odpoczynku. Niestety w sezonie urlopowym wyjątkowo mocno aktywują się różnej maści oszuści. Nowy nabytek gminy Poronin. W ten weekend uważajmy w Wysyk Partia Gór. Tu Władysław Biały, już za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL. Wyobraź sobie miejsce, gdzie tradycja spotyka przyszłość, a kreatywność nie zna żadnych granic. Już 12 lipca tym miejscem będzie Raba Wyżna. Festiwal kreatywny otworzy widowiskowa parada kreatywności. Potem w miasteczku kreatywnym czekać Was będą warsztaty, teatr uliczny, folklor i nowe technologie. A wieczorem wystąpią nowator i zespół Weekend. Festiwal kreatywny w Rabie Wyżnej, 12 lipca. Przyjdź, twórz i daj się porwać wyobraźni.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10 zwrotów.

0: owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: No i właśnie minęło południe, czas na wiadomości.
4: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Wakacje to czas, kiedy większość z nas planuje urlopy i chwile odpoczynku. Są jednak takie grupy i zawody, dla których lato jest czasem wyjątkowo intensywnej roboty. Do najbardziej zapracowanych w wakacje należą niestety z różnej maści złodzieje, kieszonkowcy i oszuści, którzy intensywnie szukają kaby, coby i jakuby. Lato i wakacje to okres, kiedy możemy przebierać w ofertach dziesiątek imprez, w tym koncertach największych gwiazd. Temu też, jak alarmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, musimy uważać na oferty tzw. ostatnich wejściówek, które pojawiają się zazwyczaj przy wydarzeniach cieszących się największym zainteresowaniem.
5: Zanim kupimy lub sprzedamy bilet, sprawdźmy regulamin wydarzenia, szczególnie zasady zwrotu, przekazywania wejściówek i na przykład zmiany danych na bilecie imiennym. W przypadku biletów na koncerty i festiwale z konkretną datą nie przysługuje nam standardowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej online w ciągu 14 dni. Przy zakupie z drugiej ręki zwróćmy szczególną uwagę na wiarygodność strony lub sprzedawcę, na poprawność adresu domeny lub błędy w treści. Zwracajmy uwagę też na podejrzanie niską cenę.
4: Powiedziała Agnieszka Kowalska z UOKiK. Niedawno ofiarą oszustwa na ostatnią wejściówkę padła 41-letnia mieszkanka powiatu tatrzańskiego, która ułakomiła się na tani bilet na koncert legendarnych Zoberciuków. Dopiero po przybyciu na miejsce okazało się, że Zoberciuki nie grają od 32 roków. Jaku se prymista wybił kosmyckiem. Po te skład już nie mógł się utrzymać. W Zoberciokach pojawiły się używki, presja, długie męczące trasy, harkabus, płećkle, piekielnik, zicie na walizkach. Na dokładniej zicie na dwóch walizkach i worku telefonowym. Zresztą to już historia. W każdym razie poszkodowano 41-latka z powiatu tatrzańskiego, w którą nabyła fałszywy bilet. Z dużym łezgoryceniem przyznała, że 13 złotych się posłuje. Eha! Bo to miał być koncert folkowy. No co znowu? No smutno historia. Zmieniamy temat. Gmina Poronin wzbogaciła się i zbiedniała jednocześnie. Zbiedniała, bo wydała ponad 200 tysięcy złotych. Wzbogaciła się, bo za tą kwotę nabyła 24 ary ziemi i to w samym centrum Poronina.
6: My już dosyć dawno mieliśmy chrapkę na te działki, bo nie ukrywam, że lokalizacja jest bardzo dobra z punktu widzenia urzędu gminy. Jest to miejsce w centrum miejscowości, gdzie będzie mógł powstać budynek wielofunkcyjny. Przede wszystkim pod działalność usługową, ale docelowo, żeby jeszcze wspomogło braki urzędu, jeśli chodzi o lokale. Natomiast no, też kwestie parkingu. My ciągle borykamy się z brakiem parkingu w centrum naszej miejscowości, więc jest to działka budowlana. Tam będą mogły ewentualnie parkować samochody.
4: Powiedziała wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Ostateczną decyzję co do przeznaczenia nieruchomości władze podejmą w przyszłości. Może się postawi mikroreaktor jaki? I no taki, żeby robił takiego jeszcze nie było. Godo naszym reporterom ekspert napotkany przypadkiem w centrum Poronina. Na koniec jeszcze ostrzeżenie dla sićkich wybierających się w wyższe partie Tater. Wysoko w górach warunki do uprawiania turystyki są nie najlepsze. Specjaliści zalecają, żeby przed podjęciem decyzji o wyprawie w niektóre wysoko położone punkty pomyśleć dwa razy. A moznu trzy? Moznu. Nawet trza. To sićku! Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
7: Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotów mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał od rzecznika agencji. Chodzi o zajęcie wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Ta blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
8: Tak jestem. Michale. Dzień dobry.

0: jeszcze informacje uzyskałeś w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej?
1: Agencja pracuje normalnie i zachowuje, tu cytat, maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. W praktyce dla nas oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle cały czas nadzorowane. Od momentu startu do lądowania dopytywałem, czy tak będzie dalej i dostałem zapewnienie, że tak, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych.
0: A jaki może być kolejny krok w tej sprawie?
1: Do 8 sierpnia, czyli za 4 tygodnie, minie termin, do którego nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem, w Ministerstwie Zdrowia we współpracy z Prokuratorią Generalną. Jednocześnie w tej trudnej sytuacji rząd cały czas szuka teraz awaryjnych milionów złotych.
0: Ewakuacja mieszkańców w Ornecie przy ulicy Warmińskiej powodem niebezpieczne znalezisko. Policjanci natrafili na pochodzące z czasów wojny urządzenie wybuchowe podczas nocnej interwencji w jednym z budynków. Przekazała podkomisarz Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim.
2: W promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców, którym zapewniono tymczasowe schronienie w przypadku, kiedy nie mieli oni rodziny bądź miejsca, do którego mogli się udać.
0: Policja apeluje o zbliżenie się do tego miejsca do czasu zakończenia działań.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Co pogoda sikuje dla nas w weekend? Różne rzeczy. Będzie i słonko, i deszcz, i poniżej 10 stopni w nocy, ale po kolei. Sobota na Skolnym Podhalu momentami zapowiada się jako dzień pełny słonka, w który znienacka może obrócić się w jesień, w Zakopanem do 17 stopni. Znacznie lepiej będzie w niżej położonych częściach regionu. W Nowym Targu termometry przekroczą poziom 20 kresek. Sićko skomplikuje się w niedzielę. Nad nas region napłyną chmury, a po południu może poloć. Znaczy to, że będziemy musieli przeprosić się na chwilę z kurtką, a już co najmniej ze swedrym. To sićku! Ja lecem pakować na Samoławeckę, bo po pierwszej lądujemy śnią na sabałowych bajaniach na Bukowinie, więc koniec, nie zostańcie z nami. Władysław Biały.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: No i jest wyczekany piątek, mamy 10 lipca, no to wszystko razem jak się połączy, to dziś naprawdę może być sporo przyjemności, bo i konto pełne, i pełny uśmiech na twarzy. I z takim właśnie uśmiechem witam Was dzisiaj, Łukasz Tymków, będę z Wami do 17, zapraszam.

0: Przed nami weekend, czyli czas, w którym często sprawiamy sobie różne przyjemności. I taka przyjemność może być również w zakresie kulinarnym. Krótko mówiąc, może być niebo na podniebieniu. I tu wychodzimy wam naprzeciw, ale trzeba będzie wykazać się cierpliwością. Jutro po 8 rano dowiecie się, jak zrobić tartę z czereśniami i panna cottą. Taką niezasłodką, idealną na weekend do kawy. To bądźcie z nami jutro po 8, a gdybyście nie mogli, no to chwilę później znajdziecie ten przepis na naszych stronach internetowych. Smacznego!
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 28 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańską energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort Bania, Piosy Tarczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.

0: 4,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: No niestety bez parasola dzisiaj może być ciężko. Na całym Podhalu możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, nie wyklucza się też przejaśnień. Te pojawią się raczej po 16. Temperatury, no cóż, nie za wysokie, jakby ktoś bardzo mocno włączył klimatyzację. Maksymalnie 16 stopni będzie dzisiaj w Zakopanem, 18 w Rabce i Nowym Targu, a maksymalnie 20 stopni wskażą termometry w Nowym Sączu.
5: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
6: Przecież wiesz.

0: Tydzień temu było Halo, Halo Władku. No i dziś też będzie Halo, Halo Władku. Ale to dopiero po 13. Będziemy dzisiaj gdzie? No tam, gdzie sabałowe bajanie. Nasza ślebodna ławeczka Radia Alex zawita dzisiaj do Bukowiny Tatrzańskiej. Słuchajcie nas uważnie po 13. Jak zwykle będą ciekawi goście, będą ciekawe informacje. No i niesamowity, jedyny w swoim rodzaju klimat. Takie rzeczy tylko w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Kolory świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści między innymi z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Pierwsza godzina piątkowego popołudnia już za nami. Ci, którzy odliczają do końca pracy, a tak zwany fajrant mają wyznaczony na 14, no to mają jeszcze nieco ponad godzinkę, a u nas praca wre. Już za chwilę przekonacie się o tym, słuchając najnowszych wiadomości.
1: W tych popołudniowych wiadomościach będzie o jednośladach. Zastanowimy się m.in., czy trzeba w nie koniecznie inwestować, czy też wypożyczać, a jeżeli tak, czy to łatwa sprawa. Zaglądniemy też na przybliżający się wielkimi krokami Tour de Pologne. Joanna Chmiel, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bajlowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
3: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisuli, element diety.

0: To czas szczególnego zainteresowania jazdą na jednośladach. Nie każdy inwestuje w ten sprzęt, nie wszyscy mają go jak przewieźć, więc po prostu wypożyczają. I to powinien być mało skomplikowany proces, uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I od pewnego czasu uważnie przygląda się prowadzącym takie usługi firmom.
1: Wynajem hulajnóg i rowerów elektrycznych powinien być prostą usługą. Uruchamiasz aplikację, jedziesz i płacisz za czas przejazdu. Problem pojawia się, gdy coś pójdzie nie tak. Regulamin wyłącza odpowiedzialność przedsiębiorcy za możliwe zdarzenia i może się zmienić w każdej chwili. Usługi na klik nie mogą działać tak, że wygoda jest po stronie firmy, a ryzyko po stronie konsumenta. Regulamin nie może być przełącznikiem, którym przedsiębiorca dowolnie zmienia zasady już po założeniu konta, a w razie awarii umywa ręce. Jeśli przejazd jest rozliczany za minutę, to warunki nie mogą przerzucać na konsumenta całego ryzyka w razie problemów z aplikacją czy sprzętem.
0: Skoro o jednośladach mowa, to jak z radia Alex wiecie, w ramach tegorocznego 83. Tour de Pologne, który za niespełna miesiąc zawita do naszego regionu, ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej, rozegrana zostanie rywalizacja kolarzy amatorów. Czesław Lang, pomysłodawca i organizator wyścigu, przypomina, że wprawdzie chętnych do udziału jest już sporo, to wciąż można się zapisywać.
2: Na 55 km startują z hotelu Bukowina Resort, kończą na Rusińskim Wierchu, dwa razy wjeżdżają pod Wilczarów, no i tam później sobie czekają na dekoracje, tam będzie strefa kibica, telebimy, dużo będzie się działo.
0: Mówił Czesław Lang. Przypominam, w naszym regionie radość dla kibiców, ale i utrudnienia w ruchu pojawią się 8 sierpnia od wczesnych godzin porannych. Sam start amatorów zaplanowano na 7:30. Kolarze zawodowi ruszą na trasę około 13:00. Pierwsi na mecie spodziewani są po 16:00. Oczywiście szczegóły z mapkami i rozpiską godzinową przejazdów znajdziecie przed bukowiańskim etapem na radioalex.com.pl. Warto tam zaglądnąć i zaplanować ten dzień z objazdami. A o 14:00 będziemy z Beatą Denis Jastrzębską w sądzie w sprawie kładów. Teraz natomiast zaglądniemy z Ewą Kwaśny do portfeli, bo jest najnowsza prognoza NBP dotycząca inflacji.
3: Inflacja będzie wyższa niż zakładały dotychczasowe prognozy. To najnowsze wyliczenia Narodowego Banku Polskiego. Na koniec roku ma wynieść 2,9%. Na linii Igor Skrzypek. Igorze, co będzie w kolejnych latach? Czeka nas drożyzna?
4: Według prognoz NBP nie, ale ceny będą rosnąć szybciej niż dotychczas zakładał bank centralny. Inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,7%, w 2028 2,2%. To wartości wyższe niż zakładały dotychczasowe prognozy. Winna jest wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw.
5: No, skala obecnego szoku jest oczywiście mniejsza znacznie niż po agresji Rosji na Ukrainę, a ponadto dzięki większej dywersyfikacji źródeł energii też polska gospodarka jest zdecydowanie lepiej przygotowana do absorpcji skutków tego szoku.
4: Wylicza dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski, ale polska gospodarka nie jest pancerna. Na koniec tego roku PKB osiągnie wzrost 3,7% mniej niż przewidywano. 2027 przyniesie mocne wyhamowanie do 2,8%.
3: Kibicujemy, bo polskie siatkarki mają przed sobą kolejny mecz Ligi Narodów. Walczą o awans do turnieju finałowego. Zmierzą się z Brazylijkami. Obie ekipy już rozgrzewają się na parkiecie w japońskiej Osace, a z nami teraz Patryk Serwański. Zapytamy cię, Patryku, no rywalki niełatwe, prawda?
6: To prawda, prawda.
3: Brazylijki przegrały tylko jedno spotkanie.
7: I to była porażka jeszcze w czerwcu z Niemkami na zakończenie poprzedniego turnieju Ligi Narodów. W Osace Brazylijki na razie rozegrały jedno spotkanie i wygrały w nim z Japonią. Zatem rywalki są naprawdę w dobrej formie i też chcą przypieczętować awans do turnieju finałowego.
8: Postaramy się poszukać gdzieś tam razem ze sztabem kwestii, gdzie można ugryźć jakieś punkty, więc będziemy walczyć.
7: Tak mówi nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Sytuacja w tabeli jest wyrównana, zapewne dopiero ostatni niedzielny mecz Polek właśnie z Japonkami będzie rozstrzygający.
9: Dzisiaj po południu na Podhalu może jeszcze przelotnie padać deszcz, ale też zaczną pojawiać się przejaśnienia. W dużym cudzysłowie powiem, że nie za gorąco dzisiaj, od 16 stopni w Zakopanem do 20 w Nowym Sączu. Deszcz może pojawić się także w nocy i jutro w pierwszej, a także w drugiej połowie dnia i będzie się przeplatał z przejaśnieniami. W sobotę zobaczymy od 18 stopni w Zakopanem do 22 w Nowym Sączu. Amelia, Filip, Alma, Aleksander, Daniel i Antoni oraz Aniela to są dzisiejsi solenizanci wszystkiego najlepszego, także urodzonym w tym dniu, a jest nim piątek, 10 lipca. Z kolei to popołudnie spędza z wami dzisiaj Łukasz Tymków.
10: Muzyka,

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
1: Czas najwyższy rozpocząć naszą piątkową ślebodną ławeczkę Radia Alex. Dokładnie w tej chwili siada na niej Władysław Biały, z którym właśnie się łączymy. Halo, halo Władku, gdzie dzisiaj jesteś?
2: Dziś wybrałek się na wschód, ale spokojnie, nie jest to Bliski Wschód, ino Wschód pod Holo. Nie Bahrajn, a Bukowina, czyli jedna z najbardziej znanych i najpiękniejszych miejscowości naszego regionu. Widoki, kultura, ziwy folklor, przyroda, tym siczkim możemy się zachwycić właśnie tu. Początek lipca na Bukowinie to jak w każdy rok czas, kiedy cała wieś zje jednym, sabałowymi bajaniami. Tego roku ten prestiżowy festiwal obchodzi swój jubileusz. Najlepsi artyści ludowi z całego kraju prezentują swoje talenty na scenie Domu Ludowego już po raz 60. Więc jak moglibyśmy nie wykorzystać takiej okazji, skoro w jednym miejscu mamy siczkik? Temu też w dzisiejszym programie na ławeczce będziemy gościć artystów, którzy o bajaniach wiedzą siczku, a na deskach tutaj tej sceny nieraz udowodniali, że porwanie publiczności to dla nich żaden problem. Czajną rozduchać w sobie tą iskrę i dalej to już leci. A skoro my są przy iskrach, to Bukowiański Dom Ludowy, jako największy drewniany budynek w Polsce, ma świetny system antypożarowy i musi go mieć, bo na scenie czasem telo krzęsą. Także piątkowa ławeczka z Bukowiny. Czas start! Aha, Łukasz, pozwól mi jeszcze wtrącić jedno malućko ciekawostka, bo zaczonek od Bliskiego Wschodu. Otóż jest jeden bliskowschodni akcent na Bukowinie. Jest to Kuwejt na Kurcowym Wierchu. Bukowianie wiedzą, o co chodzi. W każdym razie na ławeczce już za chwilę pojawi się pierwszy gość. A jo co? No ja oddaję głos do studia w Zakopanem.
1: A twój głos w studiu w Zakopanem oczywiście został odebrany. Z Władkiem połączymy się około 13.40.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
3: Reklama.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
6: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
9: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeżdżuj. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
8: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
10: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
9: To jakbyś nie był tam wcale.
8: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
11: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
12: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Po reklamie.
1: Przed nami weekend ze zmienną pogodą, raz deszcz, raz słońce i do tego wszystkiego nie za gorąco. W Zakopanem na przykład dziś maksymalnie 16, jutro 18 i w niedzielę znów zaledwie 16 stopni Celsjusza. Przy czym w niedzielę niestety, zwłaszcza w południowej części Podhala, mocno może padać deszcz. Jutro też spodziewamy się zarówno przelotnych deszczy, jak i przejaśnień. W sobotę termometry wskażą 18 w Zakopanem, 19 w Rabce, po 20 stopni będzie w Nowym Targu i Krynicy.
15: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
1: No i znów mamy ten czas, kiedy będziemy łączyli się z naszym specjalnym wysłannikiem, który razem z naszą Ślebodną Ławeczką jest dzisiaj w Bukowinie Tatrzańskiej. Oddajmy głos Władkowi Białemu.
2: Dziękuję. A na naszej ławeczce pierwszy gość, znany i lubiany dyrektor Domu Ludowego na Bukowinie, Bartek Kosorek. Na początku zaryzykuję porównanie, bo bajania są dla Bukowiny, no i nie ino dla Bukowiny, dla całego Podholo. No czymś podobnym, czym festiwal w Opolu dla Polski. Od czego w ogóle to sićko się tu zaceno?
3: No, w tej, te pierwsze sabałowe bajania były, to już wtedy tu Bukowianie pomyśleli i dostrzegali, widzieli, że coś z tą gwarą nie tak. Że już dla nich się wydajało, że się pomienia, odchodzi. To ty znamyśleli właśnie tu dla terenów górskich takie spotkania z gwarą. Od Goroli Zywieckich po Goroli Nadpopradzkich zjeżdżali tu syćka właśnie bajorze. No i udało się, zasiali ten grunt, a już w 1972 roku doszli właśnie instrumentaliści, śpiewacy, tak ze z roku na rok te bajania nabierały rumieńca, no a ten patron, to siebie żółk ze właśnie kościelisko, ze tamten świat, bo to dobrze o tym wiemy, ale to taką postać holistyczna. I strzelec, i gawędziarz, i muzykant, i przewodnik, to też właśnie myślę, że pod tym względem ten Sabała tu jest niesamowitą postacią i bardzo dobrą postacią, dobrym patronem.
2: No i trudno nie dojść do wniosku, że każdego rol niezależnie czy z zachodniego krańca, czy ta jak my oba ze wschodniego, może, a nawet musi się utożsamiać ze Sabałą.
3: W każdym z nas płynie krew Sabały, podobno łopodził się i też miał dużo nieślubnych.
2: No właśnie, jako baciar zawodowy.
3: Jako baciar zawodowy. Mieli mu to za złe stace, cni gazdowie, co się trzymali gazdówki, że to takie bajto, że to ino zagrać, zaśpiewać i pleść panom, ale jednak no, było coś więcej w tym Sabale, niż właśnie ino z przymrużeniem oka godanie panom, skoro właśnie telo różnych dobrych, ciekawych rzeczy z nim moje związane i powstanie chochołowskie, i właśnie poznawanie Tater przez pryzmat, i ta Sabałowa bojka sławetno, także niesamowite to postać, a sama impreza, same wydarzenie w tym roku jubileuszowe 60. właśnie rezonuje, jak tak można rzeknąć, tym właśnie niesamowitym człowiekiem, jaki był Jan Krzeptowski Sabała.
2: Kilu uczestników tego roku bierze udział w Sabałowych Bajaniach?
3: Mamy rekordową liczbę tych, co do konkursu startują. 207 punktów programu. Tam są i grupy śpiewacze, prawda? Także jest to niesamowite. Nie wiem, czy około 600-700 ludzi przewinie się przez samą scenę konkursową. No a tak jak Duopkoła i Twórcy Ludowi i wieczorne koncerty te muzyką folkową, no to wiemy, że to przydarzo już potem w tysiące idzie.
2: Także nie macie innego wyjścia, musicie przyjechać dziś i w ten weekend na Bukowinę. Naszym gościem jest Bartek Kosorek. Do rozmowy, z którym wrócimy już za chwilkę.
1: Mam nadzieję, że już specjalnie nie trzeba was zachęcać do tego, żeby pojechać na Sabałowe Bajanie do Bukowiny Tatrzańskiej. Jak to mawia kapral w wojsku, przyjąć, wykonać.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: Radio Alex.
5: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Co tu dużo mówić? Wielkimi krokami zbliża się godzina 14, więc już za chwilę część z was powie sobie: mam już weekend. W tym momencie też u nas usłyszycie wszystkie najważniejsze informacje z regionu, kraju i świata.
1: W tych wiadomościach będziemy m.in. w sądzie za sprawą ataku nożem w sporze o kłady. Kiedy wyrok? To właśnie sprawdza Beata Denis Jastrzębska. Będzie też o niedzielnych sianokosach na Dudkówce. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex. Reklama.

0: kart ekstra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdroj, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort Bania, Piosy Tarczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 20% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Właśnie minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
3: Kiedy zapadnie wyrok w głośnej sprawie ataku nożem właściciela wypożyczalni pojazdów offroadowych na właściciela pól rozjeżdżanych przez składy, w sądzie odbyły się mowy końcowe i wszystkie

0: Wacława Geigera. Inauguracyjny koncert odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
1: Rozpoczynamy koncertem profesora Witolda Zalewskiego, który równocześnie jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Łącznie koncert zaplanowaliśmy 9, między innymi koncert z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza.
0: Mówił Maciej Szostak, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Poroniańska gmina zaprasza w najbliższą niedzielę na Sianokosy. Początek o 14 na Dudkówce. Poznacie tu dawne zwyczaje, posłuchacie regionalnej muzyki i spędzicie czas w rodzinnej atmosferze, zachęcają organizatorzy. A będzie się działo, bo wystąpią dzieciaki ze Słodyczek, a także mali bystrzanie. Będą konkursy typu robienie ostrepki, układanie kopy, picia z zyntycy, ale i na najlepszy kompot. Widowiskowo zapowiada się też walka na worki z sianem. No a na zakończenie wspólna zabawa z bukowiańskim zespołem Max. A jeżeli chcecie podejść do zakopiańskiej stacji Kultura, to już dzisiaj zagra zespół Jakaja.
3: Głównie nasze autorskie kompozycje.
4: Będzie dużo naturalnych i akustycznych brzmień skrzypiec i gitary oraz nasze głosy.
3: Na pewno będzie różnorodnie. Zagramy kilka skocznych utworów, no i takich bardziej klimatycznych ballad.
4: Będzie autentycznie, poruszająco i po prostu pięknie.
0: Na swój koncert zapraszali Karolina Wesołowska i Jarosław Jaśkiewicz. Początek o 18. A teraz Ewa Kwaśny i Pech wypoczywających nad Bałtykiem, czyli czerwone flagi z powodu silnego wiatru i wysokich fal.
5: Będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka znajdują się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim obwodu wołyńskiego. Prace poszukiwawcze były już tam prowadzone w kwietniu tego roku. Przypomnijmy, jutro w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. W Jedwabnem uczczono dziś 85. rocznicę pogromu Żydów dokonanego przez polskich mieszkańców z inspiracji niemieckiego okupanta. W obchodach brali udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, a także prezydencki minister Wojciech Kolarski. W Zachodniopomorskiem służby rozszerzają obszar poszukiwań Pumy. Groźny drapieżnik był widziany w lasach w okolicach Polanowa przez mieszkańców i myśliwych.
6: Mieszkańcy Polanowa, z którymi rozmawiałam, mówili, że nie pójdą na razie do lasu na jagody czy grzyby.
7: Jest jakiś taki strach, niepokój, bo to no tu
8: jest,
7: niedaleko.
8: Jest, bo to jest młoda puma, wielka niewiadoma.
9: Tam na tych wioskach jest duży strach, oni się boją chodzić na grzyby i w ogóle. Dużo osób nie chodzi, bo się boją.
6: Służby rozszerzyły obszar poszukiwań zwierzęcia. Apelują, aby do końca weekendu nie wchodzić do pobliskich lasów, przede wszystkim w rejonie Karsinki i Rekowa. Rozstawiono tam fotopułapki, a las monitorowany jest przy pomocy dronów z termowizją. Jeżeli zwierzę zostanie złapane, trafi do poznańskiego zoo. Z Polanowa Anna Pałamar.
5: A na koniec ważna informacja dla tych, którzy spędzają swoje urlopy nad morzem. Na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięta z powodu wysokich fal i silnego wiatru. Na kąpielisku Bobolin Zachód w wodzie wykryto też bakterie E. coli. Sytuacja na kąpieliskach może się jednak zmieniać, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: No niestety bez parasola dzisiaj może być ciężko. Na całym Podhalu możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, nie wyklucza się też przejaśnienie, te pojawią się raczej po 16. Temperatury, no cóż, nie za wysokie, jakby ktoś bardzo mocno włączył klimatyzację, maksymalnie 16 stopni będzie dzisiaj w Zakopanem, 18 w Rabce i Nowym Targu, a maksymalnie 20 stopni wskażą termometry w Nowym Sączu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Piątek, Piątunio. Tak, tak, to właśnie dziś ten dzień. Dziś również dzień, w którym niektóre konta się pewnie zapełnią, bo to 10 lipca. Co dzisiaj można świętować? Na przykład Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Te dwa ostatnie na pewno da się jakoś połączyć. A teraz posłuchajcie, jak my łączymy muzykę. Oczywiście wybraną na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.
12: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
1: Bukowina Tatrzańska to właśnie tam dzisiaj stanęła nasza ławeczka, a na niej oczywiście Władysław Biały. Sprawdzamy teraz, co na niej słychać. Halo, halo Władku.
2: Tak jest, wracamy do rozmowy z Bartkiem Kosorkiem. Na Bajaniak prezentują się artyści z różnych stron Polski, w tym różne grupy goroli i nie ino. Akurat my oba są gorolami podhalańskimi, ale wiem też, że kwitnie współpraca z innymi grupami goroli, w tym z gorolami pienińskimi, i tu to już pewnie się domyślą, jakie pytanie ci zadam i o co mi chodzi, no bo przecież flisocy zabrali cię w piękny rejs i to wcale nie parostatkiem.
3: To prawda, same sabołowe bajania to ogólnopolskie spotkania, gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewoków, to też tu na tej scenie, nazwijmy to konkursowej, mamy ze Suwalszczyzny i z Kaszub, i gdzieś z Podkarpacia, ze Śląska, a ze w tym roku mamy jubileuszowy konkurs, tak samo jak bratersko i siostrza na impreza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie ty mieli 60. edycję swojego wydarzenia. Namyśleliśmy połączyć te wydarzenia. No i powstał pomysł, co by my ruszyli w taką podróż właśnie spod Tater, a z do brzegów Kazimierza. Wyruszyliśmy z Morskiego Łoka z naszymi koniarzami, naszymi fiokrami. Tu my się zatrzymali przy Domuldowym, potem do Sromowiec, a tam właśnie przesiedlimy się na łódki i flisocy właśnie nas sflisowali łódkami przez Dunajec, Wisłę, po Podwawel i hen właśnie do Kazimierza. Było to niesamowite doświadczenie. Zatrzymywaliśmy się, mieliśmy różne przystanki i na wtorek my zaprosali do tych łódek różnych ludzi, którzy wspominali i o sabałowych bajaniach, początkach i o Kazimierzu nad Wisłą. Niesamowite to było doświadczenie, a sami gorole pienińscy i flisocy to ludzie z pełną pasją i Tamek dopiero poznał sztukę i właśnie prowadzenia łódek. Doświadczenie piękne, a ja jestem wdzięczny właśnie i koniarzom z Morskiego Łoka i flisokom za tą niebywałą przygodę, niebywałą wyprawę, którą te festiwale sabałowe bajania w Bukowinie Tatrzańskiej i festiwal kapel śpiewoków ludowych w Kazimierzu Dolnym właśnie spina.
2: Także ja się spytam flisoków o ich wersję, bo się wybierą te z tego lata do nich.
3: Ciekawe, co te spędzący, potwierdzący łopiadzą rzeczywiście, jako było. No bo wiecie, tam to i nie ma. No i tak jak troszkę z przymrużeniem oka godą, no trzeba było się to przygotować, sobie nie trzeba było gdzieś po krzokach do brzegu dobijać, bo żeby przetrzymać to sićko, no i dali my sićka radę.
2: Czyli tak? Logistycznie trzeba było sićku bardzo dobrze przemyśleć.
3: Ale tak naprawdę to kupę roboty wokół, żeby po prostu my rzeczywiście bezpiecznie mogli spłynąć.
2: W końcu pienińsko marynarka o jedno musi dbać o swoich pasażerów. Naszym gościem był Bartek Kosorek. Bardzo dziękujemy, a zaraz mamy już następnego gościa właśnie z Pieni.
3: No to pieniny pozdrowiamy, śpi złorawę i syczki górali na całym świecie. Macie czas sobie na sabowe baja zajrzeć, także od środy do niedzieli tu my są.
1: Jak słyszeliście, następny gość będzie z Pienin. Ciekawe, czy to będzie ktoś z tamtejszej słynnej marynarki wojennej. O tym wszystkim przekonacie się o 14.40.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: Reklama.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
7: Tanio tutaj jest stokrotka.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. Po reklamie.
1: Zmienna i kapryśna. Taka może być pogoda w ten weekend na Podhalu. Dziś na przykład w Zakopanem tylko 16 stopni Celsjusza, ale już jutro będzie trochę cieplej, bo termometry powinny wskazywać 18. 20 stopni będzie w Krynicy i Nowym Targu. Natomiast typ pogody będzie bardzo podobny do tej, którą mamy dzisiaj, czyli trochę słońca, trochę przelotnych opadów, no i niestety raczej będzie dominowało zachmurzenie duże. Również duże zachmurzenie czeka nas w niedzielę na Podhalu, no i dzień pod parasolem, dlatego że przez cały dzień ma padać deszcz.
5: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
1: No i nastał czas naszego kolejnego połączenia z naszą Ławeczką Władkiem Białym. Ja przypominam, że Ławeczka gości dzisiaj w Bukowinie. Władku, czy nas słyszysz?
2: Oczywiście, że słyszym. Gościmy na Bukowinie, bo trwają tu 60. sabałowe bajania. Wcześniej w rozmowie z Bartkiem Kosorkiem wspomnieliśmy o pieninach, więc nie mogło być inaczej, bo przy mnie prawdziwy weteran sabałowych bajań, człowiek orkiestra, nasz pieniński sąsiad, Jan Kubik z Krościenka. Panie Jaśku, który to już roz na bajaniak?
3: No, ja mogę powiedzieć, bo już mam 81,5 roku, że od początku jest ze tu.
2: Czyli 60 roz, jakby na to nie patrzeć.
3: Muszę przyjechać z muzyką, no i jest oprócz muzyki przyjechać na śpiew, roznagważenie i znowu z muzy jako instrumentalista zagrać na złupcokach, to jest podhalański instrument, a w pieninach się nazywają łoktowki pienińskie. No. I na trąbicie, na pistolce.
2: Powiedzcie nam jeszcze, kielo macie złotych spinek, no bo to jest tu tak największe wyróżnienie. Wiemy, że jesteście są no, jednym z najbardziej utytułowanych ludzi, którzy kiedykolwiek brali udział w sabałowych bajaniach.
3: No, mam już 18.
2: Ale apetyt jeszcze się nie kończy.
3: Pragnę mieć 20 jeszcze dwie zdobyć, co by dorównał pitoniowi z Kościeliska.
2: No to panie Jaśku, tego mam życzymy oczywiście. Przekonani by są, że się uda. I powiedzcie nam jeszcze na sam koniec, a tu to, drodzy słuchacze, zajrzyjcie na naszego Facebooka, uwidzicie pana Jaśka, który siedzi w tej chwili na naszej ławeczce. Pan Jasiek jest przepięknie ubrany po pienińsku. No i... Panie Jaśku, czym się różni górol pieniński od podhalańskiego, ciśpiskiego?
3: No i piękniejsze łudzenie, no to jest podhalańskie, bo są dwie piękne parzenice, a u nas parzeńska jest skromniejsza sercówka, no ale za to zaś bogate szmrecki.
2: No i te zbijecie moim zdaniem serdokiem, bo serdok jest przepiękny.
3: A jeszcze mam tu na wystawie i sukmanę.
2: Panie Jaśku, dziękujemy.
3: No, Bóg zapłać wielki, o tyś się kłanią. No i co byście zawsze byli tacy pogodni, weseli, uśmiechnięci, radośni, bo to przedłużo życie.
2: Czego pan jest najlepszym dowodem. Dziękujemy.
1: A my wracamy teraz do studia w Zakopanem. Z kolei nasza ławeczka powróci po 15.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: Reklama.
5: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex. Muzyka

0: No to jeszcze godzinka z hakiem i to takim niedużym. I ci, którzy kończą pracę o godzinie 16, będą mogli krzyknąć: mam weekend. Zanim to jednak nastąpi, będziemy mieli dla was całkiem sporą porcję najnowszych wiadomości.
1: W wiadomościach o 15 przypomnimy, co też po południu wydarzy się na Sabałowych Bajaniach. Zaglądniemy, co proponuje kultura na Bani. Nie zabraknie też przedweekendowej wyprawy w Tatry oraz sprawdzania pogody. Joanna Chmiel, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: To już najwyższy czas na wiadomości, bo minęła 15.
1: Joanna Chmiel i od razu Bukowina Tatrzańska, gdzie mamy kolejny dzień 60. Sabałowych Bajań. Właśnie teraz ruszają popołudniowe przesłuchania konkursowe. Wieczorem na scenie wystąpi kapela Shire. Będzie potańcówka z wierchowianami. Sobota to dopołudniowa praca jury i degustacja potraw o godzinie 15. No a o 16 na stacji Rusiński ruszają pierwsze zbójnickie igrzyska. O 20 noc tutaj.

0: od najbliższej soboty do 1 czerwca przyszłego roku. Tradycyjnie czas wakacyjny w Białce Tatrzańskiej, natomiast to spotkania w ramach cyklu Kultura na Bani. Dzisiaj o 20:00 Biała Armia, czyli Bań Tribute. Jutro o 18:30 Tomasz Pluta Quartet, a o 20:00 koncert z fuzją tradycji, nowoczesności, powagi i satyry.
1: Radio Alex ostrzega.
0: Teraz Tatry, bo jeżeli planujecie tam wypad, to nie jest ciekawie.
2: Dużo deszczu, ponad 2000 metrów śnieg. W związku z tym warunki się pogorszyły wysoko w górach. Są niekorzystne warunki, ani to na raki, ani na raczki, także trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, żeby w takim terenie się poruszać i przy takich warunkach. Nie zalecamy wyjść partie szczytowe.
0: Powiedział zastępca naczelnika TOPR Mieczysław Ziach. Niżej też nie jest lepiej, bo błoto i mokre kamienie, więc uważajcie i sprawdzajcie na bieżąco warunki oraz prognozy. A jeżeli chodzi o pogodę, to jak potwierdził to Beacie Denis Jastrzębskiej, szef zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski, będzie w kratkę, więc jeszcze raz powtórzę, sprawdzajcie prognozę i warunki panujące w górach, nie tylko w Tatrach.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Za uwagę dziękuję i życzę miłego weekendu. Joanna Chmiel. Teraz w Radiu Alex Ewa Kwaśny o uzbrojonym mężczyźnie, który w Warszawie zaatakował funkcjonariusza Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Mężczyzna uzbrojony w 2 kastety i maczetę zaatakował w Warszawie policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Później, kiedy mundurowi chcieli go zatrzymać, ranił kolejnych 2 funkcjonariuszy. Agresywny 29-latek został zatrzymany. Z tymi informacjami nasza reporterka w stolicy, Magdalena Greinert.
4: Dzień dobry.
3: Magdo, co ustaliłaś?
4: Do ataku doszło przed CBZC przy ulicy Wąwozowej, kiedy funkcjonariusz szedł na służbę. Mężczyzna uzbrojony w kastet uderzył go w okolice głowy i uciekł. Policjanci zobaczyli tego mężczyznę przy stacji metra Kabaty. Tam interweniowali wobec niego. Kiedy próbowali go zatrzymać, agresywny 29-latek ich zaatakował.
5: Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala.
4: Mówi starsza aspirant Monika Przestrzelska z CBZC. Pozostali dwaj policjanci mają niegroźne obrażenia. Przy agresorze znaleziono 2 kastety i maczetę. Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyzna nie szukał konkretnej osoby, ale zależało mu zaatakowaniu policjanta zajmującego się cyberprzestępczością. Mówił, że jest przez służby prześladowany i podsłuchiwany. Teraz policjanci na komendzie prowadzą z nim czynności.
3: Dopiero późnym popołudniem może rozpocząć się akcja podnoszenia części turbiny wiatrowej, która spadła z ciężarówki na A4 na wysokości Rzeszowa. Do tego czasu ruch w kierunku Korczowej będzie odbywał się pasem awaryjnym. Wieczorem, gdy na trasie będzie mniej samochodów, turbina zostanie przetransportowana. Wtedy prawdopodobnie autostrada A4 zostanie na chwilę zablokowana. Późny debiut, ale za to jaki. Słynny brytyjski aktor Sir Anthony Hopkins wydał swoją pierwszą płytę. Odtwórca wielu wybitnych ról filmowych ma 88 lat.
6: Sir Anthony posiada nie tylko talent aktorski, znakomicie komponuje i gra na fortepianie. Dziś premierę ma singiel, a za tydzień ukaże się cała płyta. Jest ona zbiorem utworów zainspirowanych walijskim pochodzeniem aktora, który kojarzy się kinomanom bardziej z rolą Hannibala Lectera w Milczeniu owiec niż z komponowaniem muzyki klasycznej. Wydany dziś utwór nosi tytuł Bracken Road i został napisany przez Hopkinsa w 1963 roku, gdy ten dopiero zaczynał swoją karierę aktorską. Dwukrotny laureat Oscara jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowego kina.
3: O czym donosił korespondent w Londynie Bogdan Szmorgan.
7: Dzisiaj po południu na Podhalu może jeszcze przelotnie padać deszcz, ale też zaczną pojawiać się przejaśnienia. W dużym cudzysłowie powiem, że nie za gorąco dzisiaj, od 16 stopni w Zakopanem do 20 w Nowym Sączu. Deszcz może pojawić się także w nocy i jutro w pierwszej, a także w drugiej połowie dnia i będzie się przeplatał z przejaśnieniami. W sobotę zobaczymy od 18 stopni w Zakopanem do 22 w Nowym Sączu. Dla wielu to dzień upragniony, czyli piątek. Mamy też 10 lipca, no i powolutku kończymy 28 tydzień w tym roku. Natomiast popołudnie nie kończy się u nas jeszcze, a do 17 razem z wami jest Łukasz Tymków.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
1: Wakacyjne piątki to Ślebodna Ławeczka Radia Alex. Dzisiaj tę ławeczkę ustawiliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Na miejscu jest Władysław Biały, z którym teraz się połączymy, czyli halo, halo Władku. Co dzieje się w Bukowinie?
2: Aktualnie na Bukowinie sićka z ją trwającymi właśnie 60. sabałowymi bajaniami. Na ławeczce zasiadł właśnie koło mnie Michał Matys, gawędziarz z Białki. Michale, strzelą w ciemno za dobry gawędziarz nie może być zują i... No, użyjem tu kolokwializmu takim męcybułom. W takim razie odwróćmy pytanie, jaki powinien być dobry gawędziarz, a kogo się mam spytać, jak nie tobie?
3: No i ja myślę, że dobry gawędziarz to powinien być taki, co by tak opowiadał, co by napięcie rosło jak w filmie Hitchcocka.
2: W takim razie jaką gawędę żeś zaprezentował, że jazdo Hitchcocka, tu to nawiązujemy.
3: Tak się składło, że ja dziś akurat nie godą gawędy, dziś godołek mowę starosty weselnego, tak dla odmiany.
2: No ale to nikt nie powiedział, że mowa starosty weselnego nie może spowodować napięcia jak w filmie Hitchcocka. A jak się wesele zacnie od bitki, dejmy na to, to potem napięcie już ino rośnie.
3: No to wtedy już ino musi rosnąć. No bo jak teściowo coś wywinie, no to tak samo napięcie rośnie, nie?
2: Gawędziarstwo, no szczególnie tu u nas na Podhalu, no jest popularne, jest naszą piękną tradycją, ale powiedz mi, skąd brać teksty i skąd ty bierzesz teksty, jeśli ktoś chciałby też zacząć się uczyć tej pięknej sztuki?
3: No, teksty gawęd można se wysłuchać w książkach, są książki regionalne po bibliotekach i można se taką książeczkę wypozycyć i poprzezierać se i nauczyć się jednej, drugiej, piątej, trzydziestej gawędy. No ale można se to samemu wymyśleć coś. Jest tyle różnych sytuacji życiowych, że nawet właśnie z dzisiejszej ławecki jakby padło, to idzie ułożyć jakąś głodkę, że się z płetką, z Władkiem Białym przed domem ludowym w Bukowinie i kto wie, coś takiego nie ułożym za rok albo za dwa roki.
2: No to nie ukrywam, że na to liczę, bo już my są drugi rok z rzędu na sabałowych bajaniach z ławecką, zaś będziemy mieć za rok pretekst, co by przyjechać znowu. A powiedz nam jeszcze na koniec dla młodych adeptów, jak se radzić ze stresem? No bo dom ludowy od środy pękł w szwak. Wychodzisz na scenę i co tu jest? Jak se z tym radzisz? Czy wchodzisz po prostu na scenę i w tą widownię jak w masło, jak Michael Jackson?
3: Jo, jest Michael, że tak powiem, bo z angielskiego Michael, po goralsku Michał, po polsku Michał. No ale nie wchodzę w tą scenę jak Michael Jackson. Zawsze jakoś, że tak powiem, nutka może takiego lekkiego stresiku niepewności jest, ale jak wejdę na scenę i zacznę, to już potem leci.
2: Potem leci, dokładnie tak. Naszym gościem był Michał Matys, gawędziarz z Białki. Michale, bardzo dziękujemy.
3: Pięknie o to dziękujemy.
2: A my wracamy oczywiście już za chwilę.
1: I dodam, że nie będzie to zbyt długa chwila, bo z naszą ławeczką i Władkiem połączymy się ponownie o 15.40.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: Reklama.
5: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.

0: Przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Po reklamie.
10: Przed nami weekend ze zmienną pogodą, raz deszcz, raz słońce i do tego wszystkiego nie za gorąco. W Zakopanem na przykład dziś maksymalnie 16, jutro 18 i w niedzielę znów zaledwie 16 stopni Celsjusza. Przy czym w niedzielę niestety, zwłaszcza w południowej części Podhala, mocno może padać deszcz. Jutro też spodziewamy się zarówno przelotnych deszczy, jak i przejaśnień. W sobotę termometry wskażą 18 w Zakopanem, 19 w Rabce, po 20 stopni będzie w Nowym Targu i Krynicy.
11: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
1: Czy Radio Alex i nasz piątkowy cykl wakacyjny Ślebodna Ławeczka? No to połączmy się ponownie z Władkiem Białym, do którego dołączył, zdaje się, kolejny gość.
2: Tym razem nie jest to jeden gość i nie ukrywam, że Sićka nie zmieścilibyśmy się na ławeczce. Dodam jeszcze z kronikarskiego obowiązku, że nie siedzimy na ławeczce, a stoimy koło ławki. W zasadzie to goście stoją koło ławki. Pozwoliły mi usiąść, bo mają lepszy widok. Urodzony, można powiedzieć, z reprezentantkami gospodarzy, bo przy mnie bukowianki, cały zespół w składzie.
3: Karolina,
4: Ela,
3: Joanna Łapka i nie cały, bo jest Katarzyna Rozmus, Beata Rozmus i Karolina Harczuk, ale one miały tam różne sprawy i dolecą.
2: W radiu i tak nie widać, także spokojnie.
3: Dobrze, ten powiedzieli.
2: Dziewczyny, wystąpiłyście już na tegorocznych Sabałowych Bajaniak, więc wiem o tym, bo już zdradziłyście mi wcześniej, że skład uformował się niedawno. No i mam pytanie, czy na co dzień też śpiewacie ze sobą i występujecie? Czy, no, niczego tu oczywiście nie sugeruję, czy sformowałyście się ino na Sabałowe Bajania teraz?
5: Śpiewamy już dość długo, bo znamy się ponad 20 roków, ale potem różne zawirowania zawodowe i prywatne nos ograniczyły do tego śpiewania. I w zeszłym roku były 59, no i tak uznałak ze baby, no na 60 to już musimy się pokazać. Trudno było się zejść, trudno było te próby zorganizować, ale jakoś dałem radę i jak na dwie próby uznajemy, że poszło nam całkiem dobrze.
2: No to dziewczyny, dajcie nam próbkę. Bukowianki na Bukowinie.

0: Patrick Taki Knieima.
1: I tak jest właśnie na Sabałowych Bajaniak, więc jeśli wahaliście się, czy przyjechać na Bukowinę, to myślę, że już się nie wahacie. Bukowianki, dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: No w takich okolicznościach to Władek śmiało może powiedzieć, że ma pracę marzeń. Cały czas Radio Alex zaprasza was, żeby zajrzeć do Bukowiny Tatrzańskiej i wziąć udział w Sabałowych Bajaniach. Impreza odbywa się oczywiście pod naszym patronatem.
4: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Reklama.
6: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733 049 049.

0: Kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Są tacy, których dzieli jeszcze tylko jeden mały krok, a właściwie dosłownie chwila od rozpoczęcia weekendu. Już niedługo 16:00, u nas pojawią się oczywiście wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: kupuj w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
14: Po reklamie.
15: To piątkowe popołudnie z Radiem Alex. Czas na wiadomości, minęła 16.
16: Przed dzień Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej premier Donald Tusk apeluje do Ukraińców.
17: Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
16: Jak informowaliśmy w Faktach, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował dzisiaj, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Czwarta porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów. Biało-czerwone po zaciętym meczu przegrały z reprezentacją Brazylii 1-3. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej, teraz w Faktach.
18: Tak jest, dzień dobry.
16: Witaj Wojtku. Wynik nie wskazuje, że było to takie zacięte spotkanie, ale Polki w ostatnim secie faktycznie walczyły do końca.
18: Tak, czwarty set, który mógł dać tiebreaka i przedłużyć szansę na zwycięstwo, był grany na przewagi przez jego większą część. Biało-czerwone były na prowadzeniu, jednak w końcówce Brazylijki po drobnych błędach naszych reprezentantek doprowadziły do wyrównania. Ostatecznie po sytuacyjnej piłce Brazylijki tego czwartego seta wygrały 28-26, a w całym meczu, jak wspomniałaś, zwyciężyły 3-1. Jutro przed Polkami dzień przerwy w turnieju w Osace, no a w niedzielę ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów z gospodyniami tego turnieju, Japonkami. On zadecyduje, czy nasza reprezentacja awansuje do turnieju finałowego, a przypomnę, że w ostatnich trzech edycjach Ligi Narodów reprezentantki

0: Dokładnie. Ta chrząstka była pobrana 4 tygodnie temu i dzisiaj otrzymujemy pełnowartościowy przeszczep.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Dzisiaj po południu na Podhalu może jeszcze przelotnie padać deszcz, ale też zaczną pojawiać się przejaśnienia. W dużym cudzysłowie powiem, że nie za gorąco dzisiaj, od 16 stopni w Zakopanem do 20 w Nowym Sączu. Deszcz może pojawić się także w nocy i jutro w pierwszej, a także w drugiej połowie dnia i będzie się przeplatał z przejaśnieniami. W sobotę zobaczymy od 18 stopni w Zakopanem do 22 w Nowym Sączu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: No to weekend stał się prawdą, stał się rzeczywistością dla tych, których dzień pracy zakończył się o 16. Gwarantuję, że przed wami jeszcze bardzo dużo fajnych wrażeń, pomimo może nie najlepszej pogody. A na kolejną godzinę razem z nami i muzyką wybraną na lato zaprasza was Łukasz Tymków. Przypomnę tylko, że mamy piątek i to 10 lipca.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
1: Pora wracać na ławeczkę Radia Alex, ślebodną ławeczkę dodajmy, która, przypomnijmy, też gości dzisiaj w Bukowinie Tatrzańskiej.
2: A konkretniej na Sabałowyk Bajaniak. W weekend przed nami wielki finał. Dziś ty z Jescedu będzie się działo. Koło mnie Pieter Kuruc. Między nami mówiąc, rekordzista, który na dziś na ławeczce zasiadł już po raz trzeci. Pieter, dzień dobry.
3: Witaj, no liczę jakby się na jakąś nagrodę, za jak mi się tu w Bajaniak nie powiedzie i żadnej nagrody za gotkę nie dostanę, to już dostanę nagrodę pocieszenia, jaką za to z tym rekordzistą na ławeczce został.
2: Tu tak dla ścisłości historycznej dodajmy, że Pieter dwa razy był tamtego roku, a dziś jest trzeci. Bardzo możliwe, że tego roku jest, co się pojawi. Już w sumie będzie miał 4-0 dla większości ludzi na Podhalu.
3: Może się uwidzimy jeszcze wnet, no. A mnie inni będą chcieli zawołać, no to czemu nie?
2: Bardzo na to liczę, Pieter, bo się bardzo dobrze z tobą urodzona, ale sądzę i zagojęła nagrodę. No to mam taką propozycję, że ty jest tu na Bukowinie, jesteś z Białki, z Glycarowa, mamy niedaleko do sobie. Możesz w nagrodę postoć na wahadle, na przykład w Glycarowie, bo jest teraz tu to od strony Bukowiny. Fantastyczna sprawa, można na górę popatrzeć.
3: Ucieszyć się z ludziami, się ośmiać, nie?
2: No dokładnie, a śmiech to zdrowie przecież, ale wróćmy do tematu. Pieter, co przed nami dziś, no i co przed nami weekend na Sabałowych Bajaniak?
3: No dużo będzie się działo, cały czas trwają przesłania konkursowe, w które my już troszkę zachęcili wcześniej, a wieczór na scenie przed Domem Ludowym, pierwszy koncert zespół Tryptyk z Mirką Zazią Bohubiak, potem kapela Sztajer i Wierchowianie, popańcówka na Ludowo. To w tym dniu dzisiejszym.
2: A weekend, jutro i pojutrze, no mamy wielki finał. Kiedy poznamy wyniki? No właśnie, to jest przecież najważniejsze.
3: Wyniki poznamy w niedzielę, ale za kiel poznamy wyniki, to będzie jeszcze sobota. Choć u nas się te dni mieszają i to jest najdłuższa noc w roku, co trwało od środy do niedzieli, ale jakoś i ten program trzeba było poukładać, tak, że jakiś i ten podział na dni jest zachowany. W sobotę będzie się działo najwięcej, tak naprawdę. Będziemy mieli i degustację potraw regionalnych tu za nami z naszym kołem gospodyń wiejskich z Bukowiny Tatrzańskiej. Będziemy mieli pod bukowiańskimi termami rodzinne zawody strzeleckie łosa bałową flintę. Będziemy mieć wycieczkę śladami bukowiańskich przewodników na Rusinową Polanę. Całe co trwoje jest ogólnopolska wystawa twórczości ludowej, kiermasz sztuki ludowej, bajaniowe śpasy, warsztaty plastyczne dla dzieci. No i wiadomo, sławetno Sabałowo noc. Pierwszy raz też w ramach Sabałowych Bajań zorganizowaliśmy pierwsze zbójnickie igrzyska. Przepiękna nagroda do wygrania, Bukowo-Becka ze złotą pipą. Już mamy porę zespołów zgłoszonek, było tyle chętnych, że trzeba było limit wprowadzić.
2: No kost, wiadomo, że kost by się zgłosił na złotą pipę.
3: No nie, właśnie, i trzeba było już jakiś ten limit wprowadzić, choćby się nie chciał, ale trzeba było, ale za rok już napytamy na pewno na to, bo to podtrzymiemy. Koniecznie, no ale będziemy mieli przeciąganie zaleźnioka i skoki przez kłosory w selni, jakie jest różne konkurencje.
2: Czy redaktorzy radiowi mogą wziąć udział?
3: Jak najbardziej zgłosujcie się jeszcze. Jeszcze jest okazja, co by się zgłosić, jako ekipa śmiało możecie wystartować.
2: Także Pieter, zapis nos. Naszym gościem był Pieter Kuruc. Pieter, wielkie dzięki.
3: Bóg zapłać piękne, dzięki wielkie.
1: Jak słyszeliście, jesteśmy zapisani. Ciekawe, jak ci Władku pójdzie. Ja będę oczywiście kibicował. A na naszą ławeczkę i do Władka wrócimy za mniej więcej 20 minut.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: Reklama.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. PL.
6: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka.

0: oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 28 sycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Soko Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Piosy Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Słyszysz?

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Dziś w Zakopanem tylko 16 stopni Celsjusza, ale już jutro będzie trochę cieplej, bo termometry powinny wskazywać 18. 20 stopni będzie w Krynicy i Nowym Targu. Natomiast typ pogody będzie bardzo podobny do tej, którą mamy dzisiaj, czyli trochę słońca, trochę przelotnych opadów, no i niestety raczej będzie dominowało zachmurzenie duże. Również duże zachmurzenie czeka nas w niedzielę na Podhalu, no i dzień pod parasolem, dlatego że przez cały dzień ma padać deszcz.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
1: Bukowina Tatrzańska to jest to miejsce, w którym gości Ślebodna Ławeczka Radia Alex. Tam też, przypominamy, odbywają się 60. sabałowe bajania pod naszym patronatem. Łączymy się z Władkiem Białym. Halo, halo Władku. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?
2: To właśnie mam zamiar zdradzić, a zemy są na Bukowinie. No to prognozę dedykujemy Bukowinie właśnie. Sobota na Bukowinie będzie miesano. Znaczy to, że na niebie pojawi się i słonko, i chmury, a to sićko urozmaicą niezbyt ciepłe podmuchy wiatru. Niemniej wcale nie będzie źle. Termometry pokazą jutro do 18 stopni. Oczywiście no, w tych dzielnicach Bukowiny, które są troszkę bardziej do słonka, czyli na przykład na Rusińskim czy na Łelcańskim Wierchu. Choć z drugiej strony, to w sumie dosadek do wniosku, że cała Bukowina, oczywiście z nielicznymi wyjątkami, położono jest raczej do słonka. Dodajmy też, że w Kuwejcie w ten weekend będzie nawet do 42 stopni. Oczywiście nie chłodziła ten Kuwejt na Bukowinie, no a ten oryginalny. Daluze tamten jest jeszcze bardziej do słonka. Zresztą nieważne, dość tej geografii. Niedziela będzie troszkę chłodniejsza. Na niebie pojawi się też więcej chmur. Dyst Bukowianów nie powinien zaskoczyć, podobnie zresztą jak i mieszkańców innych miejscowości naszego regionu. Na dziś to sićko. Dziękujemy Bukowinie za tak ciepłe przyjęcie. Dziękujemy sprawcom za miesanio. Przyjedźcie na sabałowe bajania. My słyszymy się w poniedziałek. Życzę wam dobrego weekendu. Władysław Biały.
1: I w ten oto sposób Władek ogłosił, że ma już weekend. Ślebodna Ławeczka Radia Alex wraca już za tydzień. Gdzie będziemy tym razem? Na razie zostaje to tajemnicą.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
3: Reklama.
4: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdroj, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Love is the answer.
1: Mam nadzieję, że jesteście w dobrych nastrojach, a one jeszcze bardziej mogą się podkręcić. A wszystko dlatego, że będziemy mieli dla was bardzo dużo tanecznej muzyki. Taneczne radio oczywiście też pojawi się w ramach Po godzinach na wakacjach. To już za chwilę. Za sterami zasiądzie Łukasz Jakubczyk, a Łukasz Tymków. Dziękuję wam teraz za uwagę. Do usłyszenia, cześć.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
16: Na zegarze jest już 17:00, w to piątkowe popołudnie. Posłuchajmy wspólnie wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
17: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaskarży decyzję o zajęciu jej wierzytelności przez organizację Eurocontrol. Chodzi o blokadę komorniczą nałożoną jako karę za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
18: Dzień dobry.
17: Michale, kiedy agencja złoży zażalenie?
18: Prawdopodobnie po weekendzie, tak wynika z moich ustaleń. To zażalenie musi wpłynąć do belgijskiego sądu, który wydał wyrok w tej sprawie. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Mimo tych trudności, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej cały czas pracuje i w środku sezonu wakacyjnego teraz wszystkie samoloty są i będą nadzorowane. Są też zabezpieczone pieniądze dla agencji na kolejne tygodnie i miesiące. To potwierdził też dzisiaj premier Donald Tusk.
8: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
18: I dlatego nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie za dokładnie 4 tygodnie, 8 sierpnia.
17: Plakaty ostrzegawcze i zakaz wejścia do lasu w rejonie Polanowa w Zachodniopomorskiem. To z powodu pumy, której wciąż nie udało się złapać. Na miejscu jest reporterka Anna Pałamar. Aniu, kiedy pumę widziano ostatnio?
19: Od tego czasu minęła już ponad doba. Wczoraj około godziny 13 puma widziana była w rejonie miejscowości Karsinka. Zwierzę mogło się przemieścić, dlatego służby zwiększyły obszar poszukiwań. Będziemy działać do skutku, podkreśla Dorota Buczkowska-Szarbierz, sekretarz gminy Polanów.
20: Cały czas akcja będzie trwała. Będziemy intensyfikować nasze działania. Poprosimy może inne instytucje o wsparcie. Mamy już uzgodnione, że po ewentualnym sukcesie, czyli odłowieniu drapieżnika, zostanie on zadysponowany do ZOO w Poznaniu.
19: To trudny obszar do poszukiwań. Lasy w tym rejonie są gęste i liściaste. Akcję utrudnia też pogoda. Jest ciepło i słonecznie, a to oznacza, że skanowanie terenu dronami z termowizją na niewiele się zdaje. Z Polanowa, Anna Pałamar.
16: Weekend pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Na Podhalu i na Podbeskidziu będzie padać i w sobotę i w niedzielę, ale też dłuższe chwile ze słońcem mają się pojawiać. Na termometrach na razie jeszcze bez zmian. Jutro w Zakopanem maksymalnie 14 stopni, w niedzielę tylko 12. W Nowym Targu jutro 18, w niedzielę 16, w Bielsku Białej i w sobotę i w niedzielę w okolicach 20. Lepiej w pogodzie będzie w przyszłym tygodniu. Słońca

0: La Compagnie Creole w Radio Alex. To jest muzyka wybrana na lato we Francji. Podobno teraz mają upały. U nas przeciwieństwo upałów. No miejmy nadzieję, że niebawem trochę się ta temperatura podniesie, szczególnie na Podhalu, bo no chłodem wieje po prostu. Ale teraz nie będzie o chłodzie, teraz będzie o tym, co dzisiaj w rozgrzewce tanecznego Radia Alex. Na pewno będziemy sprawdzać, co fajnego u nas w regionie imprezowego. Do tego kilka informacji z muzycznego świata. Będzie o pożegnalnych koncertach po pożegnalnej trasie koncertowej. Będzie film o Britney i mundialowa radość warta kilka tysięcy funtów. Bądźcie z nami, a za chwilę w Radiu Alex gramy dalej. Będzie Sofia Carson.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie miejsce, gdzie tradycja spotyka przyszłość, a kreatywność nie zna żadnych granic. Już 12 lipca tym miejscem będzie Raba Wyżna. Festiwal kreatywny otworzy widowiskowa parada kreatywności. Potem w miasteczku kreatywnym czekać Was będą warsztaty, teatr uliczny, folklor i nowe technologie. A wieczorem wystąpią nowator i zespół Weekend. Festiwal kreatywny w Rabie Wyżnej, 12 lipca. Przyjdź, twórz i daj się porwać wyobraźni.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
6: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
5: Tu musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
7: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
6: To jakbyś nie był tam wcale.
5: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
8: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 28 sycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort Bania, Piosy Tarczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: David Guetta i Alok i bardzo taneczne Run Run River w Radiu Alex. Takie dźwięki przydadzą się do rozgrzewki przed niedzielnym turniejem piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Nowy Targ. Na zasadzie to będą 4 turnieje, bo na 4 boiskach eliminacyjne. W Ostrowsku, Łopusznej, Pyzówce i Nowej Białej początek wszystkich mini turniejów o godzinie 14. Gdzie macie blisko, to warto się wybrać, no i poczuć piłkarskie emocje też na żywo, a nie tylko takie z telewizora. Polecamy i trzymamy kciuki za zawodników. Powodzenia!
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowell Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundary!
10: Kto?
11: Wundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka

0: Mr. President z piosenką bardzo na czasie, Happy People, szczególnie dla tych, którzy zaczynają weekend, a może też zaczynają urlop, pozdrawiamy. Za chwilę będzie 18, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po godzinie 18 na pewno zajrzymy na to, co u nas w regionie, o tym na pewno, ale też będzie zapowiedź pożegnalnych koncertów po pożegnalnej trasie koncertowej. Taka ciekawa sprawa. Zostańcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Po bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Po reklamie.
0: Piątek, 10 lipca, 18 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Potrzebne są dodatkowe badania, by ustalić przyczynę śmierci 30-latki z Łodzi. Kobieta została zgwałcona w ubiegłym tygodniu przez 63-letniego mężczyznę. Dziś trafił on do aresztu. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego potrzebne są kolejne badania?
7: A mimo przeprowadzonej sekcji zwłok nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety, stąd decyzja biegłego, który zawnioskował o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
8: Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczne dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
7: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Na wyniki najpewniej trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni. 30-latka przyjechała do mieszkania podejrzanego razem z jego córką. Gdy ta wyszła, 63-latek według ustaleń śledczych wykorzystał stan odurzenia 30-latki i ją brutalnie zgwałcił. Następnego dnia pokrzywdzona trafiła do szpitala, tam zmarła. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut seksualnego wykorzystania 30-latki. Dziś sąd zgodził się na jego 3-miesięczny areszt.
6: Prawie 200 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji jest na Podlasiu, na Warmii i na Mazurach. Według prognoz jutro burze mają się przesuwać na południe kraju, w stronę Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na plażach w Krynicy Morskiej wciąż stoją usypane przed barami wały z piasku, które miały zatrzymać morze podczas sztormu. Dzięki temu udało się przetrwać i nie popłynąć, mówi jedna z właścicielek sezonowego lokalu. Choć pogoda stopniowo się poprawia, na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż powiewają czerwone flagi z powodu wysokich fal i silnego wiatru.
9: Jest nowe doświadczenie. Następny wyjazd nie będzie dla mnie już żadnym zaskoczeniem.
10: No, trochę wierzchni, ale fajnie. Szkoda, że czerwona flaga jest.
11: Na pewno nie jesteśmy zaskoczeni. Wiadomo, obserwowaliśmy trochę pogodę. Natomiast tak przyjemnie jest pospacerować. Też coś innego. Z reguły jak przyjeżdżamy nad morze, jednak pogoda jest spokojniejsza, jest lepsza, nie ma takich dużych fal. A jednak powietrze i tak dalej, więc warto myślę, że i tak tu przyjechać.
6: Tak mówili wypoczywający nad morzem.
0: Weekend pod znakiem no takiej średniej pogody, szczególnie na Podhalu. Sobota będzie lepsza, bo jutro przynajmniej trochę słońca ma się pojawiać, choć też przelotnie popada. W niedzielę za to głównie opady deszczu i też będzie chłodniej, bo jutro w Zakopanem 14 stopni, w niedzielę 12. Co do Podbeskidzia, to tutaj trochę lepiej, ale tylko trochę, bo jutro 20 stopni w Bielsku, będzie słonecznie, ale też może popadać. W niedzielę więcej chmur na niebie i przelotne opady deszczu i 20 stopni maksymalnie. Dzisiaj w kalendarzu mamy dwa ważne kulinarne święta, które każdy pewnie obchodzi z największą przyjemnością. Po pierwsze dzień frytek, a po drugie Światowy Dzień Kebaba. Mam takie wrażenie, że kebab powoli staje się specjalnością kuchni polskiej. Zaanektowaliśmy sobie, bo chyba lubimy. Milk and Sugar, takie taneczne dźwięki też lubimy, więc Love is in the air. Już teraz w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 3 minuty po 18.

0: Marina razy 3 i Ino Idel w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. Teraz wracamy do muzycznego świata, no bo takiej informacji nie mogę pominąć. Elton John wraca do koncertowania 3 lata po zakończeniu pożegnalnej trasy. Zagra 2 pożegnalne koncerty. Niestety nie mam dobrych informacji, bo trochę daleko od nas, w Meksyku, no tam to raczej nie mamy po drodze. Sprzedaż biletów rusza 16 lipca. Ciekawe, ile minut potrwa. Mam nadzieję, że w sieci po tym koncercie będzie dużo filmików, żeby sobie można było pośpiewać z Eltonem i znowu zobaczyć go na żywo. Koncerty w październiku na Estadio Banorte w Meksyku. Nie możemy się doczekać. Roxette, Joyride, za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato.

0: Beat It, Michael Jackson w Radiu Alex. Co w ten weekend? Jutro przywitanie lata w sercu Podhala. Taka impreza w Parku Cysterskim w Szaflarach. Początek o godzinie 14 w planach rajd rowerowy. Dużo muzyki tej regionalnej i tej spoza regionu. Będą też gwiazdy, między innymi Ino Ross. Polecamy, bo będzie się działo. No i każdy znajdzie coś dla siebie. Miłej zabawy w sobotę w Szaflarach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.

0: Na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Sissy Catch w Radiu Alex w ramach muzyki wybranej na lato w rozgrzewce tanecznego radia. Za chwilę 19:00, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 19:00 wiadomo, że będziemy imprezowo w regionie, ale też będzie o filmie, który powstaje. Angażuje się w niego gwiazda, no i ten film ma spore szanse na zarobienie niezłych pieniędzy. Szczegóły po 19:00. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasza.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 19, czyli dobra pora na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
3: Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał Donald Trump. Amerykański przywódca nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. W mediach tymczasem pojawia się pytanie, czy Amerykanie popełnili błąd, podpisując porozumienie z Iranem. Wiele wskazuje na to, że w zapisach znalazł się punkt, mało precyzyjny, który pozwala teraz Teheranowi na dowolną interpretację. Wyłączymy się teraz z amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Pawle, chodzi o artykuł 5 memorandum dotyczący cieśniny Ormus.
4: Dzień dobry. Tak, Iran uważa, że ten zapis daje Teheranowi wyłączne prawo do kontroli nad szlakiem żeglugowym. USA uważają, że Iran źle rozumie zapisy memorandum. Wall Street Journal podsumowuje. Według oficjeli obie strony są na innych planetach, jeśli chodzi o interpretację zapisu. Sporny zapis przewiduje, że to Iran poczyni aranżację na rzecz bezpiecznego przejścia statków handlowych przez strategiczną cieśninę, usunie przeszkody wojskowe, w tym miny, a następnie w dialogu z Omanem określi przyszłe zasady administrowania szlakiem. Administracja Trumpa uznała ten paragraf za odblokowanie cieśniny i główne osiągnięcie porozumienia. Władze Iranu odczytały go jednak jako swoją wygraną i prawo do stawiania warunków, jeśli chodzi o korzystanie z tego szlaku. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Hiszpania, Belgia to mecz, który późnym wieczorem wyłoni drugiego półfinalistę mundialu i rywala Francji w pojedynku o wielki finał. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy, Patryku. Hiszpanie i Belgowie od lat nie grali ze sobą o taką stawkę.
5: Poprzedni taki istotny pojedynek obu drużyn rozegrano 40 lat temu. Ćwierćfinał mundialu w Meksyku. Belgia wygrała po rzutach karnych. Na boisku biegał wtedy na przykład Hugo Broos, który na tych mistrzostwach wystąpił w roli selekcjonera Republiki Południowej Afryki. U Hiszpanów także byli piłkarze, którzy zostali trenerami. José Antonio Camacho czy Quique Setién. Dziś faworytem Hiszpanie, którzy na mistrzostwach ciągle nie stracili gola. Belgowie jednak się rozkręcają. Stare gwiazdy jak De Bruyne czy Lukaku ciągle są pełne wigoru. Zapowiada się naprawdę dobry mecz.
3: Pierwszy gwizdek o 21:00.
2: Chłodna noc i na Podhalu, i na Podbeskidziu, to znaczy na Podhalu dużo chłodniejsza, bo 8-9 stopni tej najbliższej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu 10 stopni, w Bielsku Białej 13. Co do soboty, no to w Bielsku najcieplej 20 stopni, Nowy Targ to 18 stopni, w Zakopanem co najwyżej 14, jutro i słońce, i chmury, i też opady deszczu. W niedzielę jeszcze więcej deszczu u nas, ale przelotnego na szczęście. 10 lipca, 10 lat temu, Portugalia została piłkarskim mistrzem Europy. Wygrali z gospodarzami turnieju Francją 1-0. Może kiedyś i o polskiej kadrze będziemy mówić w tym kontekście, które to już pokolenie o tym marzy. Ace of Base, Always Have, Always Will. Na początek tej godziny w Radiu Alex, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 3 minuty po 19.

0: Oh Julie, to jest Shakin' Stevens w Radio Alex w rozgrzewce tanecznego radia. Czytam właśnie, że powstaje film o Britney Spears i to taki, który aktualnie gwiazda Instagrama sama popiera i wspiera. Ma być oparty na książce, którą wydano 3 lata temu. Na razie film jest w fazie pisania scenariusza. Nie wiadomo, kto zagra Britney, kto jej przyjaciół, kto wrogów. Może zamiast takiej produkcji lepiej wziąć po prostu jej filmiki z Instagrama, fajnie podmontować i wyjdzie na to samo. Będzie taniej, a kontrowersji to na pewno nie zabraknie. Za chwilę w Radiu Alex Vanessa Amorosi.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Moi przyjacielu Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz w Radiu Alex. Wróćmy na Podhale. Dzisiaj nasza ślebodna ławeczka stanęła w Bukowinie Tatrzańskiej. Relacje są już w portalu radioalex.com.pl, są także na naszym Facebooku, a w portalu na ten weekend polecamy Wam też m.in. 13. podhalańską wystawę zwierząt hodowlanych w Ludźmierzu. Oprócz samej wystawy będzie też pierwszy międzynarodowy konkurs strzeżenia owiec. Impreza w sobotę i w niedzielę na Hipodromie przy ulicy Podhalańskiej. Tego nie można przegapić. Polecamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
3: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Allegro. Pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Jan Balan, Allegro Fentigo w Radiu Alex tuż przed 20. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 20 ruszamy z tanecznym radiem. Będzie też trochę sportu i trochę radości z awansu swojej ukochanej drużyny. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: To już jest 20, za chwilę zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
5: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzega przed błędnymi wskazaniami nawigacji. Takie sytuacje mogły prowadzić do niebezpiecznych zachowań kierowców na trasie S1 w okolicach Węgierskiej Górki w Śląskiem. Witamy reporterkę Annę Kropaczek. Aniu, chodzi o zawracanie na ekspresówce.
6: Tak, obejście Węgierskiej Górki poprowadzone jest przez dwa nowoczesne tunele. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło do 4 przypadków zawracania i jazdy pod prąd przed tunelami. Według GDDK KIA, jedna z aplikacji nawigacyjnych, mogła sugerować kierowcom jadącym od strony Bielska-Białej, którzy przeoczyli zjazd do Węgierskiej Górki, by zawrócili na S1C. GDDK KIA przypomina, że droga ekspresowa nie jest miejscem do zawracania, cofania czy zatrzymywania się poza sytuacjami awaryjnymi, a błędne wskazania nawigacji nie usprawiedliwiają łamania przepisów ruchu drogowego.
5: Taka sytuacja zdarza się latem bardzo rzadko. W ostatnich dniach woda w morskim oku w Tatrach była cieplejsza od powietrza. Jej temperatura wyniosła ponad 10 stopni. Wokół było o kilka stopni mniej. Niezależnie jednak od temperatury, przypominamy, do tatrzańskich stawów nie wolno wchodzić.
7: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. Niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Piłkarskie starcie. Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Stawką półfinał Mistrzostw Świata. Belgia od rana żyje tylko tym wydarzeniem. Wiele miejskich placów w tym kraju zamieniło się w wielkie strefy kibica. Z fanami belgijskiej drużyny rozmawiała nasza korespondentka.
8: Będę oglądać mecz w jakiejś kawiarni albo w pubie. Przy piwie mam nadzieję, że będziemy głośno kibicować belgijskiej reprezentacji. To będzie bardzo trudny mecz z Hiszpanią, więc emocji na pewno nie zabraknie.
9: The tension probably will be high.
0: Trochę innej pogody spodziewamy się na Podhalu i na Podbeskidziu o tej porze roku. Jutro w Zakopanem 14 stopni, przelotne opady deszczu, ale też słońce będzie się pojawiać. Na Podbeskidziu trochę cieplej, do 19-20 stopni, ale też pokropi. W niedzielę więcej deszczu, na termometrach mniej, 1 stopień tak mniej więcej. W Bielsku 18-19 stopni, w Zakopanem co najwyżej 12. W poniedziałek jeszcze słabo, ale od wtorku więcej słońca i cieplej i na Podhalu i na Podbeskidziu. Już po 20 w piątek, a to oznacza, że przed nami taneczne radio na dobry początek weekendu. Kto dzisiaj na start? Katy Perry z nową piosenką, która nazywa się Watch It Burn. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Od teraz zalecane jest głośne słuchanie radia. Polecam.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

Zupełnie bym się nie spodziewał, że ktoś sięgnie po It Never Rains in Southern California. No o to chodzi w muzyce, żeby nas zaskakiwać. Kiedyś Albert Hammond, a teraz EXIT, Yorick Burema i Lexeis. Za chwilę gramy dalej, bo to jest Taneczne Radio w planach Milk and Sugar z I Like It oraz Audio Souls z singlem Promise, a później będzie radość z awansu swojej ulubionej ekipy na mundialu. Taka za kilka tysięcy funtów radość.

0: Flipside, Junotas i Daddy DJ w tanecznym radio, a ja czytam właśnie, że Luis Capaldi, który jest Szkotem, mocno ucieszył się ze zwycięstwa Anglii nad Meksykiem 3-2 w 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Po ostatnim gwizdku postawił wszystkim kolejkę w pubie. Towarzyszyła mu Rita Ora, więc piłkarskie emocje skończyły się wspólnym śpiewaniem z kibicami. I to jest fajny klimat brytyjskich klubów. Nigdy nie wiesz, kogo tam spotkasz i kto zapłaci za twoje napoje. Ty też możesz, oczywiście. Bibi Rexa i Faithless za chwilę. Będzie New Religion.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: niewinna, no ja bym się kłócił, czy ta piosenka w te wakacje będzie faktycznie taka niewinna. Ma szansę stać się hitem tego lata w naszym kraju. Skolim, Blanka i Crack House. Oczywiście numerów, które będą o to miano walczyć, jest znacznie więcej. Być może jeszcze tych letnich do końca nie znamy, bo dopiero będą miały premierę. A my w Tanecznym Radiu wracamy na parkiet. Calvin Harris i Jazzy już teraz będzie Satisfy.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: La Luna de la Sirena i Alex Pizzuti w Tanecznym Radio. Jeśli pan Alex jest kibicem piłkarskim, a chyba każdy Włoch jest, to coś go łączy z nami. Kibicujemy innym reprezentacjom, bo nasze odpadły w eliminacjach. Dzisiaj kolejny ćwierćfinał Mundialu. Hiszpania zagra z Belgią już o 21:00. Szykuje się świetny mecz. A u nas szykuje się kolejna porcja muzyki. Lucas, Steve, Harris i Lumix. Każdy z nich dołożył jakieś dźwięki do numeru Perfect. No to zobaczymy, czy będzie perfekcyjnie. Już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
7: Obiecuję, za moment wracamy do tanecznego radia, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości. Na zegarach 21. Anna Wachowska.
8: Jest zielone światło dla kolejnego etapu negocjacji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na otwarcie drugiego obszaru rozmów akcesyjnych z Kijowem i Kiszyniowem. Studio w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ta decyzja oznacza w praktyce?
9: Ambasadorowie państw Unii uzgodnili wspólne stanowisko, które pozwoli we wtorek podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich formalnie otworzyć z Ukrainą i Mołdawią negocjacje w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To sukces irlandzkiej prezydencji, która chciała przyspieszyć rozmowy akcesyjne. Nie oznacza to jednak przełomu. Nadal nie ma zgody na otwarcie czterech pozostałych działów negocjacji. Niechętne są Węgry, ale także Polska może mieć problemy z obszarem dotyczącym rolnictwa. Dlatego rozmowy o kolejnych etapach negocjacji wrócą dopiero po wakacjach.
8: Aż 9 typów prokrastynatorów wyróżniają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Chodzi o osoby, które regularnie odkładają różne aktywności na później. Są wśród nich zamartwiacze, którzy boją się niepowodzeń. Są marzyciele, którym mimo ambitnych planów brakuje konsekwencji. Są perfekcjoniści, którzy uważają, że później będą mieć lepszy efekt. A dlaczego wy odkładacie wasze plany na później? Pytał o to w Warszawie reporter Michał Dobrołowicz.
10: Bo po prostu myślę, że się wyrobię. Najczęściej.
11: Myślę, że czasami po prostu jest coś trudnego do zrobienia, więc wydaje mi się, że jak odłożę coś teraz, to później będzie mi to łatwiej zrobić.
12: Co tak ostatnio pani odkładała?
11: Teraz jesteśmy właśnie z koleżanką po obronie pracy licencjackiej, więc był taki czas, że musiałyśmy napisać tą pracę, więc ją bardzo odkładałyśmy w czasie.
13: Zajmuję się bardziej bieżącymi rzeczami, a te, które mogą poczekać, to sobie czekają na dobry moment.
7: Początek przyszłego tygodnia, tak od wtorku mniej więcej, i na Podhalu, i na Podbeskidziu zapowiada się naprawdę dobrze, ale do tego czasu, no to trzeba jeszcze przetrwać ten weekend i poniedziałek, który na przykład na Podhalu będzie chłodny, bo jutro w Zakopanem tylko 14 stopni, w niedzielę 12, przelotne opady deszczu, choć słońce też będzie się pojawiać. Na Podbeskidziu trochę cieplej, bo jutro w Bielsku do 20 stopni, w niedzielę też, ale parasol i na Podbeskidziu w weekend się przyda. Piątkowy wieczór po 21, czyli pora na drugą godzinę tanecznego radia. Bez gadania, najpierw trochę fajnych numerów, które wybraliśmy specjalnie na tę okazję, a później będą i sety. David Guetta z Alokiem na początek, później Nathan Dave, Tiesto też będzie i klasyka od Real McCoy również. Polecamy się, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie, dajmy głośniej radio.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Jest już 22. Anna Wachowska ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
6: Tu się tuli. Tak będzie nazywało się stacjonarne hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci w Tychach na Śląsku. Fundacja, która buduje placówkę od lat, prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Rodziny chorych maluchów są bardzo obciążone opieką, stąd pomysł na stworzenie hospicjum stacjonarnego.
7: Mamy fundamenty, idą już mury, także mamy nadzieję, że szybciutko powstanie cały kompleks.
8: My byśmy chciały, żeby jak najszybciej, bo naprawdę dzieci czekają. Jest sporo telefonów z zapytaniem, kiedy będziemy gotowi. Ale tak naprawdę całość finansujemy dotychczas ze swoich środków. Są to środki pochodzące ze zbiórek publicznych, do puszek, z odpisu 1,5% podatku.
9: Jaka kwota jest potrzebna?
8: Całość inwestycji będzie obejmowała około 16 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że to już jest szpital. Cały czas zbieramy.
6: To nie jest zwykłe zwiedzanie z przewodnikiem. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim goście stają się częścią spektaklu i przez ponad godzinę odkrywają miejsca na co dzień niedostępne dla widzów. Podpowiadamy wam, co zwiedzać nocą. Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Zamiast klasycznego oprowadzania jest spektakl. Puck, czyli psotny elf ze snu nocy letniej Williama Szekspira, pokazuje teatr z zupełnie innej strony, a odwiedzający stają się częścią tej opowieści.
11: Magia tego teatru polega na tym, że w każdym momencie te fotele robią... Coś tam odkręcają, przekręcają i chowają te fotele tutaj.
12: Dowiadujemy się tych takich smaczków, jak to było. Można się faktycznie troszkę poczuć, jakbyśmy się cofnęli o te 400 lat i zobaczyli trochę takiego szalonego życia, takiego szalonego teatru, nie takiego poukładanego.
10: Podkreśla Jakub Piprowski, wcielający się ostatniej nocy w Puka.
13: Z taką formułą nie spotkaliśmy się nigdzie.
14: Kreatywnością.
13: Bawiliśmy się świetnie.
15: Zapamiętam, jak Puk pokazał nam scenę. Co było wyjątkowe w tym, że mogliśmy razem z nim krzyczeć.
10: Usłyszałem z kolei od innych uczestników zwiedzania. A dlaczego nocą? Bo elf ze snu nocy letniej żyje w nocy i wtedy przejmuje ten teatr.
11: Czyli fajnie, nie? No, to za mną!
5: Mamy lipiec, a noce i na Podhalu, i na Podbeskidziu trochę chłodne. W Zakopanem tej nocy tylko 8 stopni, 9-10 w Nowym Targu, w Bielsku Białej nieco cieplej, 12-13 stopni. W dzień no też mogłoby być się lepiej. W Bielsku Białej jutro 20 stopni, w Nowym Targu 17-18, w Zakopanem 14, a w niedzielę jeszcze 2-3 stopnie mniej. Przelotne opady deszczu i w sobotę, i w niedzielę, ale słońce też co jakiś czas będzie do nas zaglądać. Kończymy piątkowe Taneczne Radio. Bardzo mi miło, że wspólnie przywitaliśmy kolejny wakacyjny weekend. To ja uciekam z tego weekendu korzystać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w poniedziałek. Miłego i wolnego weekendu życzę. Trzymajcie się, cześć.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
3: Radio Alex. Most

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.